jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Fresca Rock.
1: Dwa potężne trzęsienia ziemi w Wenezueli. Według ekspertów mogły zginąć tysiące ludzi. Prokuratura przesłuchała lekarza sygnalistę ze szpitala południowego na Ursynowie. Zraszacze stanęły w najczęściej odwiedzanych miejscach, między innymi Warszawy. Wszystko z powodu fali potężnego i śmiertelnie groźnego upału, który zbliża się do Polski.
2: Fresca Rock. Raport.
1: 6. Michał Poklękowski, zapraszam na pierwszy dziś raport. Dwa bardzo silne trzęsienia ziemi nawiedziły wieczorem Wenezuelę. Świadkowie mówią o zawalonych budynkach w stolicy kraju Caracas i ludziach uwięzionych pod gruzami. Władze nie podały informacji o zabitych, ale amerykańscy naukowcy sądzą, że mogły zginąć dziesiątki tysięcy ludzi. Niektóre szacunki mówią nawet o 100 tysiącach ofiar śmiertelnych. Skutki trzęsienia były odczuwalne również poza granicami Wenezueli. W stolicy Kolumbii, Bogocie, uruchomiły się alarmy, część mieszkańców w panice opuściła budynki w ramach środków ostrożności. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych raportach.
2: To jest raport.
1: Świadek nie odpowiedział na żadne z pytań, informuje prokuratura po przesłuchaniu lekarza sygnalisty ze Szpitala Południowego w Warszawie. Doktor Emil Jędrzejewski został wezwany po tym, jak przedwczoraj w Kanale Zero stwierdził, że z powodu zaniedbań uczących się lekarzy w placówce mieli umierać pacjenci. Jak wyglądało przesłuchanie w prokuraturze okręgowej w Warszawie, był Mateusz Chłyston.
3: Kilkadziesiąt pytań śledczych wezwany na dziś lekarz pominął milczeniem. Przekazał jedynie, że nie zdążył znaleźć adwokata i że na pytania odpowie w jego obecności. Wyznaczono więc nowy termin przesłuchania. Śledczy chcieli też zabezpieczyć jeden z kluczowych dowodów.
4: Telefon świadka, na którym jest zarejestrowana wiadomość informująca o zaniedbaniach.
3: Lekarz nie zostawił jednak aparatu w prokuraturze, twierdząc, że korespondencję w tej sprawie prowadził z użyciem innego telefonu. Śledczy zamierzają teraz zabezpieczyć kolejne dowody w samym szpitalu. Nie chcą jednak ujawniać, jakie.
4: Nie jest naszą intencją, by zabezpieczać te dowody, które tak naprawdę nie będą nam potrzebne, a być może będą potrzebne przy opiniowaniu lekarzom.
3: Odpowiedział na moje pytanie w tej sprawie prokurator Piotr Skiba. Ponowne przesłuchanie lekarza zaplanowano w poniedziałek o 9:00. Śledczym wyklarowała się też lista kolejnych świadków, których zamierzają wezwać w sprawie szpitala.
1: Coraz więcej pacjentów pyta o szczepienia przeciwko chorobom tropikalnym. Przed każdą podróżą, zwłaszcza egzotyczną, warto odwiedzić lekarza medycyny podróży. Ze szczegółami na ten temat Dawid Olszewski.
5: Przed wyjazdem, szczególnie do krajów Afryki, Azji i Ameryki Południowej, warto skonsultować się z lekarzem medycyny podróży, który oceni ryzyko zdrowotne, zaleci szczepienia i przygotuje do wyjazdu.
6: Żeby nas zabezpieczył na choroby tropikalne, które dla naszego regionu nie są normalne i źle je znosimy.
5: Radzi Katarzyna Kuligowska, ekspertka medycyny podróży. Pan Jakub za kilka dni wyjeżdża do Afryki. Przygotowania rozpoczął z odpowiednim wyprzedzeniem.
7: Trzeba mieć szczepienia, ubezpieczenie sobie wykupujemy poza Unią Europejską w razie jakiejkolwiek choroby, żebyśmy byli przetransportowani do Polski.
5: W walizce warto mieć też dobrze wyposażoną apteczkę, która może okazać się niezbędna w kryzysowej sytuacji.
1: Powinny się w niej znaleźć leki przyjmowane na stałe, środki dezynfekcyjne, elektrolity, leki przeciwgorączkowe, przeciwzapalne, przeciwbólowe oraz krem z filtrem i preparaty na oparzenia.
2: Słuchacie raportu w SCRO.
1: Zraszacze, poidełka, miejsca chłodu, czyli budynki, w których można schować się przed słońcem. Tak, mieszkańcy Warszawy mogą bronić się przed upałami, które nadciągają do Polski. Miejscami w niedzielę prognozowane jest 40 stopni, co już nie jest zabawne. Zraszacze stanęły w najczęściej odwiedzanych miejscach miasta, między innymi na Placu Zamkowym, na Krakowskim Przedmieściu czy Nowym Świecie.
8: Odwołania w wybranych punktach miasta będą działały zraszacze wodne. One są obsługiwane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.
1: Mówi Marzena Gawkowska, rzeczniczka Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Listę poidełek i zraszaczy łatwo znajdziecie na stronie miasta.
9: Pogoda. No to proszę Państwa, zaczynamy ten festiwal 5 dni z rzędu, gdzie temperatury będą osiągały przynajmniej 30 w kulminacyjnym momencie dnia. Dzisiaj tak właśnie będzie. W Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Zielonej Górze, Opolu, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie, najchłodniej w Koszalinie 24 stopnie, w Gdańsku do stopni 27, podobnie w Olsztynie, a pozostałe miasta z 30 z przodu i to przynajmniej.
10: Wojtek, czy ty nie chciałeś w dzieciństwie być pogodynkiem?
9: Nie. Ale zobacz, no ale jakby...
11: Słyszymy to, słychać to naprawdę w każdym twoim zdaniu, które wypowiadasz w pogodzie. Drodzy Państwo, jak powiedział pan Wojtek, 5 dni najbliższych, czyli zaczęło się.
12: To ci powiem, ale ci powiem ciepło.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: Eska Rock 6 na 9.
14: Zietarska, Olszewski,
0: Góralski.
14: Od 6 do 9
0: w Esce Rock.
11: Ja w dzieciństwie chciałem być 29-letnim lekarzem zarabiającym 1,5 bańki w rok.
10: Uważaj, bo to nie lepiej się kończy. Ja jednak rzeczywiście patrzę na Wojtka, myślę sobie, może nie marzyłeś, ale pogodynkiem byłbyś świetnym. Michał, co u ciebie?
1: Wojtek, dlaczego ty się nie bronisz przed tym?
10: W ogóle nic po prostu, zobacz.
1: Zamilkł zupełnie, nabrał wody
9: w usta. Trzy dorosłe osoby na mnie naskakują, najeżdżają wręcz z samego rana, a ja tylko przyszedłem wykonać pracę.
11: Chłop zbiera argumenty, jak zaraz się odpali, jak zaraz wystrzeli, stary. Zobaczysz, no. Chluśnie po prostu po wszystkich.

0: dobra, już wiem. Wojtek w dzieciństwie chciał być furiatem. Chciał wdawać się w utarczki słowne i potyczki ze wszystkimi, którzy mają odmienne zdanie od jego zdania.
1: Jestem fanatykiem sąsiedztwa, proszę
0: państwa. Opowiedz proszę o zakupie truskawek za pomocą płatności poczynionej blikiem.
1: Proszę państwa, wczoraj zupełnie przypadkiem miałem okazję kupować truskawki w klasycznym namiocie, który stoi gdzieś tam tak jak żabka, co drugie jest skrzyżowanie. No i pan obok mnie był bardzo oburzony tym, że nie można płacić kartą, ale można płacić blikiem, czyli przelewem na telefon, bo to jest wynalazek diabła, bo przez to nas śledzą, wiedzą, gdzie jesteśmy, komu płacimy i mogą robić z nami, co chcą i manipulują z nami, jak w wizji orwellowskiej. No i ja wyraziłem swój sprzeciw wobec jego zdania i nie wiem dlaczego, kupując truskawki, obaj spędziliśmy 5 minut na tłumaczeniu sobie nawzajem, kto ma, a kto nie ma racji.
0: Drodzy państwo, i facet nawet miał niezłe argumenty, ale poddał się, kiedy Wojtek zastosował udech i shiji jujigatame.
1: Tak. Jesteś głupi. Przebiłem jak Jokerem.
0: No to mamy.
2: No to, ale kupiłeś te truskawki w końcu czy nie? Bo
0: a
2: ja
0: gdzie
2: nie wiem.
0: Tam? Truskawki były tylko pretekstem do kłótni.
2: Od razu ci było lepiej, przyznaj się. Po prostu.
1: Poszedłem
2: tak
1: do drugiego straganu.
0: Kochamy pana. Kochamy pana, panie Wojtku. Drodzy państwo, dzisiaj mamy Dzień Marynarza, ponieważ każdy chciał być, no nie wiem, marynarzem, żeglarzem, pieśniarzem, kim tam jeszcze, strażakiem, to dzisiaj pytamy państwa, kim chciałeś być w dzieciństwie?
2: Ale wiecie co, ja z kolei właśnie a propos tych truskawek trochę, myślę, że większość dziewczynek chociaż raz w życiu chciała być sklepową. Każda miała taką kasę specjalną i jak weszły te kasy takie, co człowiek jest, może się sam obsłużyć, to ja spełniłam swoje marzenie. Słuchajcie, ja to uwielbiam, po prostu sobie pik, pik, pik. I jest coś takiego, że od razu wracam do dzieciństwa i myślę sobie, Boże, nareszcie prawdziwa kasa.
3: A państwo?
0: Kim pan chciał zostać w dzieciństwie?
4: Nie wiem, mechanikiem chyba chciałem zostać.
0: I?
4: I wyszło na to, że jestem trenerem personalnym, więc mechanikiem ludzi.
5: 6 na 9 w Esce Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Kasia, wpadaj częściej i będziesz mi kasowała na tej kasie obsługowej, samoobsługowej
2: dobra,
0: zakupy.
2: Spoko.
1: Kolego, naprawić ci odwodziciel?

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
1: Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.
2: SK Rock. Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: Nigdy nie pomyślałbym, że przy zakupie truskawek można mieć naprawdę taki ubaw.
1: No, słuchajcie, to jest przygoda. To nie są łatwe rzeczy teraz. Ja w ogóle się zastanawiam, za każdym razem, jak jedę gdzieś w trasę i ci ludzie stoją z tymi truskawkami tam na poboczu i myślę, Boże, te samochody się zatrzymują, to nie są bezpieczne rzeczy w dodatku.
2: Słuchajcie, wy dzisiaj się śmiejecie, a ja wczoraj toczyłem prawdziwy bój w obronie polskiej technologii zwanej blikiem.
0: Tak, a pan w obronie polskiej truskawki i polskiego pieniądza papierowego, na przykład.
2: I niezależności tego, żeby nikt nas nie śledził i nie mówił nam, co mamy, gdzie i kiedy robić.
0: Właśnie tak było.
1: No ale prawda jest taka, że zastanawiamy się właśnie nad tym, jak, czy Wojtek kupił te truskawki, czy nie kupił, a oprócz tego zastanawiamy się nad tym, kim chcieliście być, gdy dorośniecie, jak byliście dziećmi. Ja wiecie, co przeczytałam, że Beata Tyszkiewicz marzyła o pracy jako traktorzystka.
0: Oż ty.
1: Wyobrażacie sobie panią się? Beatę Tyszkiewicz jako traktorzystkę?
0: No to były te czasy, kobiety na traktory, dobrze
1: no,
0: mi się wydaje.
1: No to prawda, ale nie sądzę, żeby to się udało.
0: Słuchajcie, ja nie pamiętam, czy my rozwinęliśmy ten wątek do końca, w sensie czego zamknęliśmy, bo są pytania z sali między innymi.
3: No nie kupił tych truskawek, bo mu blik nie przeszedł.
0: Kupił czy nie kupił?
2: Kupił i właśnie zapłacił blikiem.
0: Aż ty, dobrze, światowiec, Wojtek. Dzisiaj mamy też Dzień Smerfa, nie wiem, czy państwo wiecie. Tak sobie myślę, którym smerfem mógłby być pan Wojtek?
2: Aspirantem.
4: Nie cierpię zielonego. Nie cierpię się uśmiechać. Nie cierpię podchwytliwych pytań.
5: Poranne 6 na 9 w Esce Rock.
1: O maruda.
2: Słuchaj kolego, czy ty przypadkiem nie pomyliłeś odwagi z odważnikiem?

0: To mnie wszystko stało się teraz jasne. Ja już wiem, dlaczego Wojtek tak walczył o te truskawki i wiem, że nie walczył o te truskawki na straganie tylko dla siebie, tylko dla swojego wspaniałego gościa w kawałkach mojego życia.
1: Oczywiście, że tak. Od razu Państwu uchylę rąbkę tajemnicy. Program zaczyna się słowami jej sceniczna wysokość, a ona odpowiada wtedy: proszę pana, ja mam tylko 1,60 m. Krystyna Prońko, dzisiaj w kawałkach mojego życia o 21:00.
2: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Był muzyczny dom, bo bez przerwy się rozlegały jakieś dźwięki. Ja wracając ze szkoły, w szkole podstawowej, darłam się w niebogłosy na tej klatce schodowej, bo mi się pogłos podobał.
2: Kawałki mojego życia.
3: Dzień dobry. Zapraszam Państwa do wysłuchania audycji pod tytułem Kawałki mojego życia i to będą naprawdę kawałki mojego życia. Krystyna Prońko.
2: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21:00 w SC Rock. Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
5: Michał Poklękowski, zapraszam. Dwa potężne trzęsienia ziemi nawiedziły wieczorem polskiego czasu Wenezuelę. Władze nie podały informacji o zabitych, ale amerykańscy naukowcy twierdzą, że mogło zginąć tam nawet 100 tysięcy ludzi, co oznaczałoby jedno z najtragiczniejszych w skutkach trzęsień ziemi w historii. Duży pożar, który wczoraj po południu wybuchł na składowisku odpadów w Chorzowie, został opanowany, przekazała Straż Pożarna. Według szacunków strażaków ogień objął powierzchnię około 6000 m2. Do akcji skierowano ponad 70 zastępów strażaków.
4: To jest raport.
5: Sekretarz generalny NATO Mark Rutte powiedział, że 500 samolotów wystartowało z amerykańskich baz we Włoszech, by wesprzeć działania wojenne USA na Bliskim Wschodzie. Słowa szefa sojuszu wywołały ogromną burzę. Włoska opozycja natychmiast zażądała wyjaśnień od rządu w Rzymie.
4: SK Rock Sport.
5: Meksyk z kompletem punktów kończy fazę grupową piłkarskich mistrzostw świata. W swoim trzecim meczu 3-0 wygrał z Czechami. Z grupy A historyczny awans wywalczyła reprezentacja RPA, która 1-0 pokonała Koreę Południową i zajęła drugie miejsce. W grupie B z pierwszego miejsca wychodzi Szwajcaria, która 2-1 wygrała z Kanadą. Tu z trzeciego miejsca awansuje też Bośnia i Hercegowina, która 3-1 wygrała z Katarem. Znamy także rozstrzygnięcia w grupie C, którą wygrała Brazylia. Canarinhos na koniec wygrali 3-0 ze Szkocją. W 1/16 z tej grupy zagra też Maroko, które wygrało 4-2 z Haiti. Oblany sprawdzian Igi Świątek przed Wimbledonem. Polska tenisistka już w drugiej rundzie odpadła z turnieju w Bad Homburg. Świątek przegrała w trzech setach z Emmą Navarro.
2: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski w SC Rock.

0: A zastanawiam się, czy jest ktoś z nas albo słuchaczy naszych, kto w dzieciństwie chciał być na przykład konduktorem.
1: Takie co
2: albo
1: mówi...
2: maszynistą.
0: Albo maszynistą.
3: Odjazd!
0: Maszynistą to nawet szybciej, wydaje mi się, ale chodzić, sprawdzać bilety, to nie wiem, ale być może.
3: No. Słuchajcie, będzie o pendolino i chciałam wam powiedzieć, że ja kiedyś w ramach ciekawości zawodowej wbiłam do pendolino, do kabiny maszynisty i on mi wszystko pokazywał, co jak działa, gdzie się wciska, jakie guziczki, naprawdę.
0: Ja tak robię w samolocie zawsze.
2: Może myślał, że napad i się bał.
3: Nie, robiłam z nim nawet wywiad i w ogóle to było naprawdę wtedy, kiedy się to pendolino pojawiło, to była sprawa. A teraz PKP Intercity chce, żeby pasażer sam sprawdził sobie bilety, już nie, żeby nie było konduktora. No i niedawno w pierwszych pociągach pendolino ruszyły testy takich odpraw podobnych do tych, które są w samolotach. Zasada działania jest taka. Pasażer kupuje bilet z przypisanym do niego miejscem siedzącym, zajmuje swoje miejsce w pociągu, a następnie za pośrednictwem telefonu z aplikacją PKP Intercity potwierdza, że rozpoczyna podróż. Informacja przez system trafia do terminala konduktora i ten już nie musi sprawdzać biletu, ale musi mieć ten terminal, jak rozumiem, czyli sam konduktor ciągle będzie miał co robić.
2: Ale Wi-Fi w pociągu w końcu będzie działało, prawda?
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmud-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
6: Reklama.
4: SK Rock. Nowości.

0: Nowe wątki nam się rodzą. Asia na przykład w dzieciństwie chciała być śpiochem i dopiero teraz jej się udaje.
1: Znaczy ja mogę rzeczywiście spać dużo, ale na przykład bycie takim leniwcem, który wisi na drzewie, no nie chciałbyś? Naprawdę, i ty, Wojtku, nie chciałbyś być leniwcem, który wisi na drzewie. To by było fajne. Chociaż ja mam wrażenie, że jak byliśmy dziećmi, to marzyliśmy o zupełnie innych rzeczach. To teraz nam dopiero wchodzi, żeby być leniwcem. Mm-hmm. Ja również chciałam bardzo być kowbojem albo kowbojką. I mieć oczywiście konika patataj, i mieć fajny kapelusz kowbojski, i mieć lasso, i rewolwery oczywiście, przynajmniej ze dwa. No ale trochę mi nie wyszło, chociaż w kowbojkach chodzę do dziś.
2: Tak, a potem dopiero Asia się zorientowała, że cowboy to od wypasania krów, a nie koni.
1: No, ale co tam, no, od czasu do czasu jakieś krówki poganiać.
0: Kim państwo chcieliście być w dzieciństwie?
3: Moim pierwszym wyborem było zostać żużlowcem. Spędzałem na sportowej mnóstwo czasu, patrząc na Doła Misiewicza, Ziarników, Rudeckiego, później Tomka Goloba. A teraz, chociaż miałem przyjemność kolejny raz po dziesiątkach lat spotkać się z Tomaszem na targach motoryzacyjnych w Nadarzynie. Więc nic nie wyszło z tego mojego żużlowania, ale nadal latam po całej Polsce i cieszę się tym, że mogę oglądać tych mega odważnych chłopaków w akcji.
2: Niesamowity sport, ale patrząc na to, jak niektórzy skończyli i na wózkach inwalidzkich, mm-hmm. i pokiereszowani, to jednak nie wiem, czy to dobra droga.
0: No też nie wiem, zapytam tylko, co jest na sportowej. Rozumiem, że to jest jakaś ulica, przy której był stadion, o ile rozmawiamy o Zielonej Górze, choć tego nie wiem.
2: To nie jest Zielona Góra na pewno.
0: Okej.
2: Okay. Mm-hmm. Nie wiem, z jakiego miasta pan dzwonił.
0: Okej, okay, no rozumiem.
2: Można powiedzieć, że to była Bydgoszcz.
0: O, dobrze. U mnie przy sportowej był bar Michał. No ale to nie będę o tym opowiadał.
1: No
0: więcej.
1: Dobra, czy chodziłeś do Michała.
0: O, przepraszam, wszystko zagrałem od razu, słuchajcie. Wszystkie trzy piosenki poszły.
2: Kończu chciał kiedyś zostać radiowcem i niestety to się udało.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Anna Lewandowska chwali się kształtnymi pośladkami w wyciętym, czerwonym kostiumie kąpielowym. Artykuł swawolny, kostium dowcipny.
2: Poczekaj, bo my mamy jakieś częściach ciała dzisiaj. Z kolei u mnie Martyna Gliwińska zafundowała sobie nowe piersi. Piersi, ładnie powiedziałam. Piersi. I powiedziała o nich, to jej brakujące puzelki. I tak się zastanawiam, czy ona musiała te piersi z puzelków poukładać, jak z kawałeczków?
3: Proszę Państwa, skoro już o częściach ciała mowa, to książulo testuje kiełbasę z Kolima. Znaczy w sumie nie wiem, o co tak dokładnie chodziło, ale taki tytuł przeczytałem na pudelku.
0: Jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
6: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
7: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
6: W ESC Rock.
5: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
6: Konrad Olszewski, zapraszam.
8: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
5: Reklama.
7: Eskaro.
9: Gramy dla was kawał.

0: Eskarok.
1: Dwa silne trzęsienia ziemi nawiedziły Wenezuelę. Władze nie podały jeszcze informacji o zabitych, ale amerykańscy naukowcy sądzą, że mogły zginąć dziesiątki tysięcy ludzi. Dawid Kacprzyk, główny bohater afery w warszawskim szpitalu południowym, wydał oświadczenie. Za chwilę do niego zajrzymy.
2: Eskarok. Raport.
1: Minuta po siódmej. Michał Poklękowski, zapraszam. Tysiące osób mogły zginąć w trzęsieniu ziemi w Wenezueli, wynika z informacji przekazanych przez amerykańską administrację. Donald Trump mówi o druzgocącym, tragicznym bilansie. Dwa silne wstrząsy w Caracas wystąpiły w odstępie zaledwie minuty. Pierwszy miał potężną magnitudę 7,2, a drugi jeszcze większą 7,5. Wstrząsy między innymi w stolicy doprowadziły do zawalenia się wielu budynków. Pod gruzami wciąż są ludzie. Informacje zbiera Mateusz Chłystun. Powiedz, jak wygląda akcja pomocowa.
3: Ekipy ratunkowe przeszukują teraz gruzowiska. Według świadków w wielu miejscach słychać wołania ludzi o pomoc. Kompletnie zniszczony jest między innymi Międzynarodowy Port Lotniczy w wenezuelskiej stolicy. Na jednym z filmów opublikowanych w sieci widać, jak w kilka sekund sufit terminalu lotniska po prostu pęka, a pomieszczenia wypełniają tumany kurzu z sypiącego się gruzu. W tle słychać krzyki ludzi uciekających w desperacji. Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez ogłosiła stan wyjątkowy w kraju i złożyła kondolencje rodzinom ofiar, nie precyzując jednak, ile osób zginęło. Przywódcy państw Ameryki Łacińskiej, a także prezydent USA zadeklarowali wsparcie i wyrazili solidarność z Wenezuelczykami. Konkretna skala zniszczeń nie jest jeszcze w pełni znana. Tych, którzy ocaleli, administracja wezwała do opuszczenia domów.
2: To jest raport.
1: Odpiera zarzuty i zapowiada kroki prawne. Dawid Kacprzyk, główny bohater afery w warszawskim szpitalu południowym, wydał oświadczenie. To reakcja na głośny wywiad w Kanale Zero byłego ordynatora chirurgii tej placówki. Dr Emil Jędrzejewski poinformował o licznych nieprawidłowościach, za które obwinił właśnie Kacprzyka. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Dawid Kacprzyk oświadczył, że dr Emil Jędrzejewski rozpowszechnia informacje nieprawdziwe, krzywdzące i naruszające jego dobre imię. Były koordynator SOR-u zaprzeczył związkom ze sprawami śmierci pacjenta i rzekomego badania pośmiertnego. Wskazał, że w pierwszej sprawie prowadzone jest postępowanie karne, którego nie jest stroną, a druga sprawa, o ile w ogóle miała miejsce, nie dotyczy okresu jego zatrudnienia w szpitalu południowym. Lekarz sygnalista po głośnym wywiadzie został wezwany do prokuratury. Nie chciał zeznawać z pełnomocnika, przekazał śledczym jedynie notatkę
5: zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych. Chodzi tutaj o dwie osoby wraz z numerami PESEL tych osób.
4: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Kolejne przesłuchanie lekarza sygnalisty zaplanowano na poniedziałek.
1: Strzelał z broni między domami. Prywatny pokaz na weselu może skończyć się bardzo poważnymi konsekwencjami. Tomasz Wolanin, łowczy okręgu Wałbrzyskiego i zarazem doradca marszałka województwa dolnośląskiego w sprawach łowiectwa, urządził sobie popisy strzeleckie w miejscu publicznym. Co na to Polski Związek Łowiectwa?
6: Po uzyskaniu informacji Polski Związek Łowiecki bezzwłocznie skierował zawiadomienie do właściwej prokuratury oraz głównego rzecznika dyscyplinarnego zrzeszenia celem podjęcia czynności wyjaśniających.
1: Mówi nam Wacław Matysek z PZTU. Nagranie z tym zajściem od kilku dni krąży w internecie, jest bardzo szeroko komentowane. Mimo że wydarzenie miało miejsce 5 lat temu, sprawie zaczął przyglądać się Zarząd Województwa Dolnośląskiego.
2: Słuchacie raportu w SCRO.
1: Uprawa palmy olejowej, kokosa i soi przyczynia się do wymierania większej liczby gatunków roślin i zwierząt niż dotychczas sądzono. Tak wynika z najnowszego badania opublikowanego w Nature Food. Z punktu widzenia ochrony środowiska utrata bioróżnorodności, bo o niej mowa, jest równie dużym problemem jak zmiany klimatu, podkreślił autorzy odkrycia naukowcy ze Szwajcarii.
7: Pogoda.
8: Proszę Państwa, no troszeczkę przygrzało, co też słychać po atmosferze na antenie. No jakby nic mądrego tutaj już dzisiaj się nie wydarzy, ale na termometrach zobaczymy wysokie wartości od 24 w Koszalinie, 27 w Trójmieście, 30 w Szczecinie, 33 stopnie w Zielonej Górze i we Wrocławiu, a to podobno dopiero początek, bo ten weekend szykuje się naprawdę dosyć, nie powiem, że gorący, ale nawet upalny.
9: No ale widzisz, to mamy w takim razie jakąś wymówkę, jak szef zacznie nas krzyczeć, że nie wiadomo, czy my o zawodach, czy my o truskawkach, czy my o Bydgoszczy, czy o czym, to my zawsze możemy powiedzieć, że nam przygrzało.
10: Dzisiaj, drodzy Państwo, Światowy Dzień Smerfa. Ty nie tylko jesteś marudo, ale też jest ważniak, jak się okazuje. Natomiast słuchacze szukają odpowiedniego smerfa i postaci dla Aśki.
11: Cześć, robaczki. Dzień smerfa, mówicie, to pani Asia ma ułatwione zadanie, nie? Mogłaby być tylko jednym smerfem.
10: No, dokładnie.
9: To jest ciekawe.
10: Łasuchem.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
9: Słuchaj, ja był taki czas, że chciałam występować na ringu jako bokser, właściwie bokserka i boksować, więc uważaj teraz. Pozdrawiam cię, Iwonko, droga, mówię tu Iwonce Guzowskiej.
8: A się nie
9: odzywam. Trenować, ha?
8: Papa Smurf w końcu cały czas te żarty z brodą hoduje. Michale Poklękowski, co u ciebie w raportach?
1: Smurf Maruda, to taki trochę ja dzisiaj, przepraszam państwa.
8: No, jak zawsze.

zmęczonych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Lady Pangi, Zamki na piasku, o kółku w maszynie. Nigdy nie chciałem być kółkiem w maszynie, ale zamki na piasku stawiać w dzieciństwie chciałem zawsze.
1: No, a ja też na przykład, chyba każdy teraz na jakiś czas proszę, w ramach tego łasuchowania chciał mieć swoją knajpę. Ja na przykład pomyślałam sobie o tym, że fajnie by było, ale potem się rozmyśliłam, bo to strasznie ciężka robota.
2: Kółkiem w maszynie może nie, ale małymi trybikami cały czas jesteśmy. Proszę Państwa, dzisiaj Dzień Marynarza i mam dwa spostrzeżenia. Popytamy o to, kim chcieliście być w dzieciństwie. Pierwsze spostrzeżenie, że zazwyczaj chcemy być jak nasi rodzice, prawda? Zawsze jest jakoś tak, że gdzieś tam w kierunku tego, że te zawody uprawiają...
1: Ja nie chciałam wcale właśnie.
2: Przyjęcie mi żart.
1: Dobra, przepraszam.
0: Zawsze chcieliśmy być jak nasi rodzice. Aszka tak samo.
1: Tak wychodzi.
2: Ja chciałem być księdzem.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Ale weź uprzedzaj.
0: Ty, Wojta, zależy, szkoda gadać dopiero o 8, no. Paul McCartney, Come Inside.

0: Reklama. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.

0: Rozmawiamy dzisiaj o tym, kim chcieliście być, jak byliście mali. I Witek napisał: chciałem być kimś mądrym, szanowanym i poważnym. Nie wyszło. Witek, na pewno nie jest tak źle, daj spokój.
1: Jacek z kolei do nas również napisał na Messengerze: ja będąc dzieckiem zawsze marzyłem, by być dorosłym. No, znamy to. I nie chodzić do szkoły. A dziś jestem dorosły i chciałbym być znów dzieckiem, nawet chodzić do tej szkoły.
2: I dlatego państwa pytamy.
0: Nie, przepraszam, ja po prostu nie chcę wracać do szkoły.
2: A! Jaki zawód chcielibyście wykonywać? Oto jest pytanie.
3: Z uwagi na dzisiejszy dzień marynarza, to ja wam się do czegoś przyznam. Ja chciałem być marynarzem łodzi podwodnej, ponieważ lubię spać przy otwartym oknie.

0: Oasis za nami, a przed nami raport Eski Rock w wykonaniu Michała Poklękowskiego.
1: Eska Rock. Raport.
2: Zapraszam. Dwa bardzo silne trzęsienia ziemi nawiedziły Wenezuelę, powodując niezwykle poważne zniszczenia, między innymi w Caracas, czyli stolicy kraju. Władze ogłosiły stan wyjątkowy, ale dotąd nie podały jeszcze bilansu ofiar. Na to za wcześnie. Według amerykańskich ekspertów mogły zginąć dziesiątki tysięcy ludzi. Właścicieli kilku agencji towarzyskich, a także menedżerów, ochroniarzy oraz kierowców, w sumie 13 osób zatrzymali śląscy policjanci w ramach toczącego się w Sosnowcu śledztwa przeciwko grupie przestępczej czerpiącej korzyści z prostytucji. Gang działał od blisko 10 lat.
1: To jest raport.
2: Polscy producenci i sprzedawcy mebli są zadłużeni na 135 milionów złotych, a firmy drzewne na jeszcze więcej, bo 216 milionów. Tak wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez Krajowy Rejestr Długów. Za niemal 60% tego długu odpowiadają jednoosobowe przedsiębiorstwa.
1: Rok. Sport.
2: Republika Południowej Afryki kontra Kanada to pierwsza znana para 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata. Ten mecz w niedzielę rozpocznie zmagania w fazie pucharowej. Dziś w nocy poznamy kolejne pary drużyn, które awansowały ze swoich grup. Polscy siatkarze wyszarpali dosłownie wygraną w pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Pokonali Belgię 3-2, choć dwa pierwsze sety wygrali rywale. Liderem w ataku Polaków był Bartłomiej Bołądź, który zdobył 24 punkty. Dziś Polacy zmierzą się z Turcją. Czołowi tenisiści świata w Londynie zamierzają kontynuować rozpoczęty już w Paryżu przy okazji French Open protest przeciwko wysokości nagród finansowych oferowanych przez turnieje wielkoszlemowe. Organizatorzy Wimbledonu w komunikacie wyrazili z tego powodu zaskoczenie i rozczarowanie.
3: Ziętarska, Olszewski, Góralski w ESC Rock 6 na 10.

0: Wielką gwiazdą nigdy być nie chciałem, ale chciałem od czasu do czasu pojawiać się na scenie i kiedyś na scenie udało mi się poprowadzić pewien konkurs gry na powietrznej gitarze. Oh. I tak się zaangażowałem, tak się cofałem, że się z tej sceny spadłem. To o innej scenie teraz Państwu opowiemy, gdzie prawdziwi muzycy i prawdziwe gwiazdy wystąpią, a Państwo będą to mogli obejrzeć.
1: Nie będą spadać z tej sceny, natomiast będą tam grać fantastycznie. Między innymi będzie tam performance swój robił artystyczny zespół z Kankanansi, który uwielbiam.
2: Tak jest, będzie też 21 Pilots, będą tam również być może Państwo. Mówimy o festiwalu Colors of Ostrava, który odbywa się w czeskiej Ostrawie od 15 do 18 lipca. Żeby tam się dostać, mamy dla Państwa podwójne zaproszenia. Wystarczy wejść na ostrava.skrock.pl i odpowiedzieć na pytanie, kogo i dlaczego chcielibyście zabrać na festiwal do Ostrawy.
1: Jak to ładnie powiedziałeś, to Colors of Ostrava?
2: Tak, ładnie. Po czesku.
0: No. Bardzo ładnie.
3: Poranne 6 na 9 w Esce Rock.
0: Czeski perfekt.
3: Reklama.
4: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
3: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
4: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
3: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
4: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
3: Playlista osobista.
5: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w Esce Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
3: Reklama.

0: Proszę Państwa, to dziś mamy Dzień Marynarza, dziś mamy Dzień Smerfa i dziś pytamy Was, kim chcieliście być w dzieciństwie?
1: Ale jeszcze w 1876 roku zdecydowane wystąpiło zwycięstwo Indian pod wodzą siedzącego byka nad wojskiem amerykańskim w bitwie Little Bighorn w Montanie i tak sobie myślę, nie jeden chciał być Indianinem.
2: Tak było, pamiętam różnego rodzaju imprezy szkolne i nie tylko. Byłem raz przebrany za Indianina, a raz za kowboja, o którym dzisiaj już mówiłeś.
0: No. A jaki miałeś pseudonim?
1: Siedzący byk.
2: Nawet jak wstałem, tak patrzę, o, siedzący, mały, ale byk. A Państwo, jaki zawód chcieliście wykonywać?
3: A propos tematu dnia, to pamiętam jak dzisiaj była chyba druga albo trzecia klasa podstawów, to o zawody nas Pani pytała, z kim chcielibyśmy zostać. To było multum i wysyp chłopaków, że policjant, strażak, nie wiem, żołnierz, zawody w tym stylu. A ja z racji tego, że od strony mojej mamy cała rodzina była leśniczymi, chciałem być leśniczym. Jeździłem często z moim wujkiem właśnie do lasu i zawsze stwierdzałem, że jest to spoko zawód.
2: Niby spoko, ale trzeba całego lasu pilnować.
4: Te pieniądze są za las! Po co on tam pojechał do centrali, mój las wyciąć po mojem chodził, moje pieniądze zabrał. Kto mu dał takie pozwolenie?
5: 6 na 9.

0: szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Tymczasem na pokazie Saint Laurent wygładzona Madonna puszcza dymka. No i sprawdziłem, Jarek Dymek, polski strongman, też bym go puścił przodem.
2: Czekaj, mówię, w Saint Laurent, ja tu też mam coś na bogato. Dramat Jaspera, nie wiem. Nie mógł wyprać koca za 7,5 tysiąca złotych. Dlatego odesłał go do Francji. Musiałem pokazać plamy, a pani robiła zdjęcia. W sensie kot za 7,5 koła, którego nie można włożyć do pralki.
1: Dla niego
2: dramat.
1: Pewnie kotówka to jest impreza z kocami.
3: Pewnie tak. Tymczasem u Agatycze pojedynek na umięśnione torsy z Arkadiuszem Milikiem i pytanie od Pudelka, kto wygrał? Jeśli chodzi o Arkadiusza Milika, to mógłbym strzelać, ale boję się, żebym nie trafił.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Dziś rusza dwudniowa konferencja w Gdańsku poświęcona odbudowie Ukrainy po wojnie. Za chwilę oddamy głos premierowi i naszemu ukraińskiemu korespondentowi w Kijowie. Lekarze chcą odpolitycznienia placówek medycznych po aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie.
2: Eski Rock. Raport.
1: Minuta po ósmej. Michał Poklękowski, zapraszam. Premier liczy na deeskalację napięcia na linii Warszawa-Kijów. Mam nadzieję, że konferencja w Gdańsku będzie sposobem na obniżenie emocji, mówi Donald Tusk. W wydarzeniu na rzecz odbudowy Ukrainy nie weźmie udziału Wołodymyr Zełenski. W tle mamy spór o ukraińską jednostkę imienia bohaterów UPA i decyzję prezydenta Nawrockiego o odebraniu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. Do Gdańska przyjedzie premier Ukrainy. Konferencja rusza już dziś.
3: I mam nadzieję, że ta konferencja także będzie jakby pewnym krokiem czy sposobem, żeby obniżyć eskalację emocji, bo ona na pewno nie jest potrzebna ani nam, Polakom, ani Ukraińcom i na pewno będzie okazja, żeby parę mocnych i gorzkich słów powiedzieć pod adresem nieadekwatnie reagujących polityków na różnice wynikające z trudnej historii.
1: Konferencja w Gdańsku potrwa dwa dni. Celem wydarzenia jest wzmocnienie międzynarodowego wsparcia dla odbudowy Ukrainy po wojnie. A wydarzenie w Gdańsku przykuwa uwagę Ukraińców. Wszystko przez nieobecność Wołodymyra Zełenskiego, który zrezygnował, jak wiecie, z wyjazdu do Polski. O tym nasz korespondent z Kijowa, Łech Biłecki.
4: Nieobecność Wołodymyra Zełenskiego w Polsce jest szeroko komentowana w ukraińskiej przestrzeni publicznej. Była wicepremier Iwana Kłympusz-Cyncadze uważa, że prezydent popełnia poważny błąd, nie biorąc udziału w tej konferencji. Według jej opinii była to dobra szansa na złagodzenie relacji polsko-ukraińskich. Nie brakuje także głosów z przeciwnej strony. Część komentatorów, bardziej lojalnych do prezydenta, pozytywnie ocenia decyzję Zełenskiego. Kijów, Ołech Biłecki.
2: To jest raport.
1: Lekarze chcą odpolitycznienia placówek medycznych po aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Samorząd zawodowy domaga się zmian w systemie ochrony zdrowia po ujawnieniu nieprawidłowości związanych z byłym koordynatorem SOR-u Dawidem Kacprzykiem. Proponuje m.in. ograniczenie czasu pracy medyków, zmiany wycen procedur oraz rozdzielenie polityki od zarządzania placówkami. Trwa też analiza wniosku o zawieszenie prawa wykonywania zawodu Kacprzyka. Mateusz Gołębiewski ze szczegółami.
5: Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski zaapelował teraz do premiera o odpolitycznienie ochrony zdrowia, w tym zakaz łączenia legitymacji partyjnej z funkcjami kierowniczymi w szpitalach. Lekarze domagają się zmian systemowych, podkreśla Jankowski.
6: Niezależnie od tego, czy ja, mówiąc kolokwialnie, głowa poleci za tą aferę, to my mamy silne przekonanie, że system musi się zmienić.
5: Samorząd domaga się również ujednolicenia czasu pracy lekarzy i ograniczenia go do maksymalnie 78 godzin tygodniowo oraz zmiany wyceny procedur medycznych, które, zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej, sprzyjają powstawaniu tzw. kominów płacowych.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: W którym na koniec jeszcze nietypowa akcja ratunkowa z zakleszczonym kotkiem. Kilkutygodniowy kotek zakleszczył się w nadkolu samochodu w Kędzierzynie-Koźlu. Jego rozpaczliwe miauczenie usłyszeli przechodnie i w porę wezwali policję.
7: Sytuacja była dynamiczna, ponieważ wysoka temperatura oraz silny stres realnie zagrażały życiu czworonoga. Policjanci wykazali się ogromnym zaangażowaniem oraz precyzją, aby bezpiecznie uwolnić malucha i nie narazić go na dodatkowe obrażenia.
1: Mówiła Klaudia Tokar. Karczyk z kędzierzyńskiej policji. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Przestraszony kotek trafił prosto w ręce lekarza weterynarii.
8: No, kotek się zakleszczył. Trzeba uważać, bo tych kleszczy podobno sporo.
0: Pogoda.
9: A u weterynarza pan kotek był chory i leżał w łóżeczku.
10: No, zakleszczony.
9: I przyszedł kot doktor. Jak się masz, kończu? Proszę państwa, dzisiaj o poranku już jest ciepło, a w ciągu dnia będzie gorąco i właściwie to wszystko, co możemy powiedzieć. Słuchaj, na temat pogody.
11: Ale ja ci wszystko wytłumaczę. Mój stan dzisiaj jestem ci w stanie wytłumaczyć. Bo po pierwsze, przegapiliśmy wczoraj ważne święto, ale nasi słuchacze czuwają.
12: Dzisiaj dzień marynarza, dzień smerfa, a wczoraj to nikt nie mówił, że jest dzień szwagra. A tak miło można byłoby go spędzić.
11: Otóż to. No, i ja wiedziałem, że jest dzień szwagra i nawet u szwagra wczoraj wieczorem byłem. I byłem tam z mikrofonem.
13: To po to mnie wyciągasz?
14: A zresztą polej.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: 6 na 9. Siętarska, Olszewski. Góralski od 6 do 9 w
9: Esterok. No, a kończył szwagier kończenie w ciemię pity.
10: No, powiem wam szczerze, że jakby był taki zawód szwagier, to czemu nie?
11: Tak, to ja bym chętnie tego swojego wypożyczał. Co tam w raportach, Michale,
1: nie drogi? Nie drwijcie mi tu więcej z zakleszczonych kotków, ja was błagam.
11: Przepraszam.
10: Nie, no. W życiu.
1: Proszę się ukorzyć.
10: Oczywiście, że tak.
11: Ukorzyłem
1: Dziękuję.
11: Się.

0: Dzień dobry Państwu, przypominamy, to jest 6 na 9 Westerok. Dzisiaj celebrujemy razem z Państwem Dzień Marynarza, Dzień Stoczniowca i Światowy Dzień Smerfa i z tejże okazji zadajemy sobie i Państwu pytanie, kim chcieliście być w dzieciństwie?
1: Swoją drogą ciekawa jestem, czy ktoś w ogóle chciał być na przykład smerfem albo w ogóle postacią z kreskówki.
2: Państwo chcieliście wykonywać naprawdę bardzo różne zawody, jak się okazuje.
3: Ja chciałabym być bardzo testerem materacy do spania w IKEA.
2: Są inne propozycje.
4: Ja pod wpływem wszystkich amerykańskich filmów, które oglądałem w telewizji, swego czasu oczywiście jako dzieciak chciałem zostać zawodowym złodziejem albo zawodowym zabójcą. No ale gdzieś coś nie wyszło, no i moje plany uległy zmianie.
1: W sumie to może i dobrze, jednak no, ani złodziej, ani zabójca to nie są dobre wybory
0: tak,
1: życiowe.
0: Nie dobrze rokują rzeczywiście. Nie.
2: Ale dzieciaki są takimi złodziejami, mam wrażenie. Kto ma dziecko, ten wie. Bo one kradną nam czas wolny.
1: I serca.
5: 6 na 9.
2: O też.
5: S-O.
0: I cukierki.
2: To jak wiedzą, gdzie chowasz.
1: A, widzisz.
2: Moje tak? Nie wiedzą.
1: Muse i Cryogen teraz, odetchnijmy trochę.
2: Muse czekoladowe oczywiście.

0: zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: wymowie tego tytułu trzeba odpowiednio zachować akcenty i odpowiednio tytuł wymówić.
1: No, proszę bardzo, umiesz?
2: Jestem mamą, jestem plażą. O tym jest ta piosenka.
0: Nawet nie będę się starał chyba, wydaje mi się, bo mam wrażenie, że jak już to powiedziałem, co powiedziałem, to wyjdzie zawsze źle.
1: Nie, no wyjdzie dobrze. Bitch i Meredith Brooks. Ładnie?
0: Bardzo ładnie.
1: Dziękuję.
2: A teraz, proszę Państwa, bardzo ważny moment tejże audycji, ponieważ dzwonimy do kolejnej osoby, która zgarnie podwójny karnet na Festiwal Colors of Ostrava, który już w lipcu.
1: No i czekamy.
3: Hello?
2: Dzień dobry, czy to Amelia?
3: Dzień dobry, tak, zgadza się.
2: Skarok z tej strony, czy możesz się domyślać, w jakiej sprawie do Ciebie dzwonimy?
3: Domyślam się, ale nie wiem, na jakiej zasadzie to będzie, no, więc jeszcze jestem ta podekscytowana.
0: Dawaj tę historię, tylko z pikantnymi szczegółami, bo Wy się poznaliście na Ostrawie.
3: Poznaliśmy się na... Znaczy nie, pojechaliśmy na Ostrawę jako przyjaciele, poznaliśmy się na studiach we Wrocławiu. Mm-hmm. Pojechaliśmy na Festiwal Colors of Ostrava w 2013 roku. I tam po prostu z przyjaźni rozkwitło uczucie i miłość. Także wróciliśmy już jako para, a w tej chwili jesteśmy małżeństwem, mamy wspaniałego synka. I też poznaliśmy świetny zespół właśnie tam na Festival Colors of Ostrava, ma Jeruzalem, do dzisiaj słuchamy, także tak wygląda nasza historia.
1: Słuchaj, to fantastycznie, w związku z tym będziesz mogła wziąć swojego już męża z powrotem na Colors of Ostrava, tylko pilnuj się tam, bo tam się coś chyba dzieje specyficznego.
0: Naprawdę!
3: Uważnie to mówicie?
0: Mamy to!
2: Jedziecie ponownie do Ostrawy.
0: Dokładnie tak,
3: nie,
0: słuchaj.
3: Nie wierzę w to, naprawdę. Jeszcze rano mówiłam do męża, pomogę swojemu szczęściu. I wysłałam zgłoszenie, ale mówię, ale wiesz, pewnie się nie uda, bo duże radio, tyle ludzi.
0: No, ja dokładnie.
3: Ja tam mam szansę.
0: Ale nas, wiesz, co, po prostu złapałaś nas, Amelia, bo my teraz, ja chciałem dopytać na absolutnie sam koniec, jeżeli syn pana Beckhama ma na imię Brooklyn, bo został poczęty w Brooklynie, to czy twój syn ma na imię Ostrava?
3: Nie.
0: Uff, całe szczęście.
3: Mój syn ma na imię Ignacy.
0: Pozdrawiamy.
1: Naprawdę.
0: Pozdrawiamy.
1: Bawcie się tam przepięknie, tak ja mówię, pilnujcie się, no i, nie, że tak powiem, dajcie potem znać.
3: Kurczę, dziękuję, no nie mogę w to uwierzyć. Sprawiliście mi taką radość, że po prostu przez cały dzień będę się uśmiechać.
2: Twoja radość jest naszą radością.
0: Otóż to.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: już minęła 8.30, nawet zbliża się 8.31. Myślę, że to już jest czas na to, żeby sprawdzić, co na świecie, co w Polsce. Michał Poklękowski.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące działania prosektorium Szpitala Południowego w Warszawie. Sprawa dotyczy nieprawidłowości w wypełnianiu kart zgonów. Minionej doby utonęły 3 osoby, od początku czerwca już 30, poinformowała właśnie policja. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina jednocześnie, by wypoczywając nad wodą przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.
1: To jest raport.
2: W mazowieckim porcie lotniczym Warszawa-Modlin powstał dodatkowy tymczasowy terminal. Dzięki niemu znacząco wzrośnie przepustowość lotniska w sezonie letnim, kiedy realizowanych połączeń jest po prostu znacznie więcej.
1: SK Rock Sport.
2: W bliższej nocy poznamy rozstrzygnięcia w kolejnych grupach piłkarskich Mistrzostw Świata. W grupie E spotkania oba odbędą się o 22:00. Pewnie awansu Niemcy zagrają z Ekwadorem. Blisko wyjścia z grupy jest Wybrzeże Kości Słoniowej, które zmierzy się z Curacao. O 1:00 w nocy zaczną się mecze w grupie F. Tu Tunezja zagra z Holandią, a Japonia ze Szwecją. A jutro nad ranem w grupie D pewni awansu Amerykanie zagrają z Turcją, z kolei Paragwaj z Australią. Zbliża się Wimbledon, na razie trwają eliminacje do turnieju w Londynie. W nich dobrze radzi sobie Katarzyna Kawa. Polska tenisistka dotarła już do trzeciej rundy. Dziś zagra z Kaylon Day i jeśli wygra, dostanie się do głównej drabinki.
3: Sześć na dziewięć w SC Rock.

0: To już Wojtek wspominał dzisiaj o tym, że są takie dzieci, które idą w ślady swoich rodziców i chcą mieć takie zawody jak rodzice. Pani Violet Gross z całą pewnością dokładnie tak właśnie miała.
1: Dokładnie tak i sobie rozbija tę swoją piękną karierę. My dzisiaj pytamy Państwa, kim chcieliście zostać w dzieciństwie i jak to się ostatecznie potoczyło.
2: Dzień dobry, w temacie dnia. Ja to chciałem być emerytem, który siedzi w parku i naprawia dzieciom zabawki. No i jakoś tak cały czas do tego dążę. Małymi kroczkami powoli. Jak to mówią, nogami do przodu.
3: Ale to jest fajny zawód. Siedzisz sobie, karmisz te gołębie, wiesz, tam cały dzień sobie słoneczko, rozumiesz, kapelusik. No fajne rzeczy.
0: Ja chciałam zapytać, czy wyście kiedykolwiek w życiu spotkali emeryta, który siedząc na ławeczce jednocześnie naprawia dzieciom zabawki?
3: A to dobre,
1: tak,
3: nie?
1: Tak, właśnie, ale może właśnie pan będzie tym prekursorem.
3: No, dokładnie. Także czekamy, drogi panie, jak się uda, to proszę nas o tym poinformować. Jakie zawody jeszcze chcielibyście państwo wykonywać?
4: Co do tematu dnia, to zawsze chciałem być rentierem. Ale coś nie pykło, bo ani sam do tego nie doszedłem. A jak mówi klasyk, wszystko musiałem sam odziedziczyć, no to też nie miałem po kim.
5: Mnie też nikt nic nie dał za darmo. Wszystko musiałem sam odziedziczyć.
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
7: Reklama. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
8: Reklama.

0: Panie Wojtku, moja żona, z racji tego, że jej tata pracował w radio na Myśliwieckiej, marzyła, że jak dorośnie, to będzie wozem transmisyjnym. Przebiła ją córka za koleżanka za ściany, bo powiedziała, że jak dorośnie, to będzie ścierką. I do tej pory nikt nie wie dlaczego.
1: No proszę, jako radiowiec z wieloletnim stażem może wytłumacz, o co chodzi w tym zawodzie bycie ścierką.
2: No po prostu wymiatasz. A jeżeli chodzi o żonę, to mam nadzieję, że nadajecie państwo na tych samych falach.
1: Mamy taką nadzieję. Kolejne pytanie z sali.
3: Ja zawsze chciałam być weterynarzem. Jednak los się tak potoczył, że jestem fitopatologiem. No i pytanie do was. Czy wiecie, kto to jest?
4: To ja wam od razu odpowiadam pytaniem na pytanie. Dlaczego mój skrzydłokwiat ma brązowe liście i co się z nim dzieje?
1: A fitopatolog ma związek jakiś ze skrzydłokwiatem, w sensie, że
4: zrusz... Ma, tak, ma. No.
2: To lewy skrzydłowy.
1: To ostatnie.
4: Proszę.
5: Ja nie wiem, kim chciałam być jako dziecko, ale mój tata gdzieś tak od 6 roku życia powtarzał mi, że chce zostać dentystką, żeby odbić sobie te trudy dziecięcego życia na fotelu. Zgadnijcie, kim jestem. Tak.
4: Fitopatologiem?
5: Kogo nikt nie lubi.
1: No!
2: I co, drążę pani dziurę w całym?
6: 6 na 9 w Esce Rock.

0: and full of zasadzkas.
1: No, ponieważ life is brutal. Ja myślę, że ze wszystkich zawodów, które dzisiaj usłyszeliśmy na antenie, ja jednak zdecydowanie idę testować materac.
0: A wiecie, jak się nazywa tester materacy?
1: Mhm.
0: Materazzi.
2: Coś innego miałeś powiedzieć, przygotowałeś się nawet.
0: No. Ale jeszcze zmienię koncepcję, bo proszę Państwa, jest afera. Okazało się, jeden ze słuchaczy napisał i właściwie nagrał się i powiedział, że Światowy Dzień Smerfa u niego w kalendarzu, Eski Rok, jest wpisany 24 czerwca.
2: Aha.
0: I ja z kolei teraz dotarłem do wiedzy, że ten dzień wypada 27 czerwca zdaniem innego kalendarza, co oznacza, że dzięki temu możecie Państwo w czerwcu świętować Dzień Smerfa aż 3 razy.
1: No, pan widzisz, w ogóle nie gada jak Maruda.
2: Dobranoc.
3: To było 6 na 9 w ESC Rock.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Sygmunt,
5: witaj cały świecie w internecie.
3: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
6: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek, po 21 w ESC Rock.
6: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
3: Reklama.

0: W Gdańsku za kilkadziesiąt minut rusza polsko-ukraińska konferencja o odbudowie zniszczonego wojną kraju naszych wschodnich sąsiadów. Dogaszanie pożaru, który wybuchł wczoraj po południu na składowisku odpadów w Chorzowie, może potrwać kilka dni.
1: SK Rock. Raport.
0: Minuta po dziewiątej, Michał Poklękowski, zapraszam. W cieniu politycznego zgrzytu, ale też i w mocnym eksperckim gronie w Gdańsku za kilkadziesiąt minut rusza polsko-ukraińska konferencja o odbudowie zniszczonego wojną kraju naszych wschodnich sąsiadów. Rozpocznie ją przemówienie premiera Tuska, który zapowiedział, że będzie to okazja do wygłoszenia kilku gorzkich słów pod adresem polityków wykorzystujących napiętą sytuację między naszymi krajami do swoich bieżących gier politycznych. Chodzi oczywiście o nieobecność Wołodymyra Zełenskiego po tym, jak strona polska, konkretnie prezydent Karol Nawrocki, odebrała mu order Orła Białego. Ze szczegółami Mateusz Chłystun. Co dokładnie Mateuszu zamierza powiedzieć Donald Tusk?
2: Z wczorajszej deklaracji premiera wynika, że zależy mu na dialogu i odbudowaniu dobrych relacji z sąsiadami.
3: Pojednanie, żeby było autentyczne, wymaga nieustannego wysiłku wszystkich. Mamy wszelkie dane ku temu, żeby pojednać się z Ukraińcami w oparciu o prawdę. Ukraina musi zrozumieć, że prawdziwe pojednanie musi być zbudowane na prawdzie.
2: Podkreślał premier Donald Tusk. W konferencji w Gdańsku wezmą udział przedstawiciele blisko 70 państw.
4: Przede wszystkim skupiamy się na tych uczestnikach z obszaru gospodarczego.
2: Mówiła Eliza Zeidler z Ministerstwa Aktywów Państwowych. Ukrainę będzie reprezentowała premier Julia Swirydenko. Oprócz wspomnianej konferencji w Gdańsku odbędzie się dziś także szczyt wschodniej flanki NATO.
0: Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych raportach.
1: To jest raport.
0: Dogaszanie pożaru, który wybuchł wczoraj po południu na składowisku odpadów w Chorzowie, może potrwać jeszcze kilka dni. Przyczyny nie są znane i najpewniej nie zostaną szybko ustalone. Policja będzie prowadzić dochodzenie. Zapaliły się odpady przemysłowe przetworzone do produkcji paliw alternatywnych. Ogniem objęta została pryzma odpadów o powierzchni 6000 metrów kwadratowych. W niektórych miejscach jej wysokość sięgała 10 metrów. Specjalna jednostka strażaków przy pomocy samochodu przez cały czas kontroluje jakość powietrza. Mówi szef śląskich strażaków, dowódca akcji Damian Legierski.
5: Za pomocą specjalistycznego sprzętu detekcyjnego monitoruje ewentualne zagrożenia cieków wodnych. Te wody pogaśnicze są odprowadzane do oczyszczalni ścieków miasta.
0: Mieszkańcy Chorzowa są bezpieczni, nikomu nic nie grozi, zapewniał w nocy wiceprezydent Chorzowa Marek Akciński.
6: Mamy też swoją aplikację, w tej aplikacji również znajdują się informacje dla mieszkańców. Miasto poza alertami również na swoich mediach społecznościowych prowadzi akcję informacyjną.
0: Pożar wybuchł późnym popołudniem na terenie firmy zajmującej się profesjonalnym odzyskiem i utylizacją odpadów. W pożarze na szczęście nikomu nic się nie stało. W szczytowym momencie z ogniem walczyło 70 zastępów strażaków.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Czas wakacyjnych wyjazdów to dla właścicieli psów i kotów dodatkowe wyzwanie. Czy wziąć pupila ze sobą, a jeśli zostawić, to gdzie i z kim, żeby był bezpieczny? Niestety przed wakacjami zwierzęta wciąż są porzucane albo podrzucane pod drzwi schronisk. Tematem zajął się Grzegorz Mich.
7: Właśnie teraz zwierzęta porzucane są w lasach, na polach albo nocą podrzucane pod bramą schroniska, mówi dyrektor łódzkiej placówki Albert Kurkowski.
8: Niestety w wakacje nadal wiele zwierząt jest porzucanych. Odpowiedzialny opiekun to taki, który dba o swoje zwierzę także w czasie wakacji.
7: Schronisko nie jest dobrym miejscem na przechowanie zwierzaka. Najlepiej zostawić pupila pod opieką rodziny lub przyjaciół.
8: Koniecznie zapoznajmy zwierzaka z opiekunem, który będzie się nim zajmował. Oczywiście najlepiej byłoby, gdyby ten opiekun mógł zamieszkać w domu zwierzaka.
7: Coraz większą popularnością cieszą się hotele dla zwierząt.
0: Takie miejsca zapewniają czworonogą całodobową opiekę, spacery, zabawy oraz warunki pozwalające ograniczyć stres związany z rozłąką z opiekunem.
9: Pogoda.
0: Dużo słońca dziś w niemal wszystkich regionach, jedynie na Mazurach i na Podlasiu może się czasem zachmurzyć i przelotnie popada. Na termometrach dziś od 24 stopni na Wybrzeżu, na Suwalszczyźnie i na Podhalu, przez 29 na Mazowszu i Łódzkiem, do nawet dzisiaj 32 na Dolnym Śląsku.
9: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: w garść.
1: Zawsze lepsze coś niż nic. Bardzo mądre słowa w tej piosence zespół Ira. I parę chwil. Pan Jaro mówi, dzień dobry, już 13 minut po 9, za oknem już gorąco, a to dopiero preludium tego, co się wydarzy. Jeszcze nie dzisiaj, ale już w sobotę i niedzielę państwo poznają, co to jest grill bez rozpalania ognia.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Evolution in Nothing But Thieves.

0: To Pearl Jam i ich Sirens w ST Rock. Dziś do zgarnięcia znów zestaw 8 piosenek umieszczonych na jednej płycie z lat 70. z różnych albumów, sklejonych w jeden album przy pomocy technik, które ma opracowane do ostatniego, najnowszego pewnie pomysłu i w małym paluszku Steven Wilson. Te 8 piosenek na płycie kompaktowej do zgarnięcia u mnie, Pink Floyd. Czy Państwo lubią ten zespół? Pewnie tak. A czy Państwo mają jakąś płytę zespołu Pink Floyd, której nie lubią? Albo lubią mniej niż inne? Jeśli tak, to proszę dać znać. Chętnie zbijemy to z opiniami innych słuchaczy. Taka płyta dziś do zgarnięcia, 8 Tracks. W tej sprawie proszę odzywać się drogą messengerową. Ja będę to wszystko analizować, czytać albo słuchać, bo mogą Państwo nagrywać głosówki i będziemy rozwiązywać temat i podarujemy płytę przed godziną 12. A teraz będzie pewien szczupły artysta.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: A zaraz dojdziemy do tego, który to artysta będzie wzięty na tapet. Amnesty International od lat prowadzi różnego rodzaju kampanie, między innymi przeciwko torturom. 12 lat temu organizowali taką pod hasłem Torturuj człowieka, a powieci cokolwiek. Polegała na tym, że pojawiały się fotografie bardzo rozpoznawalnych, mocno pobitych ludzi, którzy wypowiadają absurdalne słowa, kompletnie niezgodne z ich przekonaniami i stylem życia. No, bo taki Karl Lagerfeld, czy mógłby naprawdę powiedzieć, jak mówił na plakacie, że szczytem elegancji są hawajskie szorty i japonki? Czy Dalai Lama mógł powiedzieć o tym, że mężczyzna, który nie dorobił się Rolexa przed 50 jest przegrany? No, chyba nie bardzo. No i w tej kampanii społecznej te 12 lat temu wystąpił także Iggy Pop. Tak nam się wtedy przynajmniej wydawało, że wystąpił. Gdy widzieliśmy na plakatach jego też mocno poturbowaną twarz oraz cytat: Justin Bieber to przyszłość rock'n'rolla. Troszkę nie mogliśmy w to uwierzyć, dopiero napis na dole tłumaczył ideę akcji, właśnie te słowa, o których już mówiłem. Torturuj człowieka, a powie ci cokolwiek. Piękna akcja, tyle że nie skonsultowana wcześniej z tymi ludźmi, którzy pojawiali się na plakatach, między innymi z piosenkarzem. No i te 12 lat temu Amnesty International musiała o Iggy'ego przeprosić za wykorzystanie jego wizerunku bez zgody. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Vertigo z płyty How to Dismantle an Atomic Bomb. I to nagranie. I ta płyta, mimo że nie najlepsza w ich dorobku, jest taką blisko mojemu sercu, bo proszę sobie wyobrazić, że moment jej premiery, a także premiera tego singla w listopadzie roku 2004 zbiegła się z momentem, gdy postanawialiśmy otwierać rockową stację, której Państwo, mam nadzieję, teraz słuchają. Eskarok, a więc ta piosenka liczy sobie tyle wiosen, ile my. To był chyba taki ostateczny powód, dla którego stwierdziliśmy, dobra, róbmy to, rok wraca do dobrej formy. Piękne czasy. 9:35 za moment. The Offspring.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jen, Manic Street Preachers, Razor Light, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
3: Hey, this is Rob Caggiano from the band Volbeat.
4: Hey, this is Gerard Way from My Chemical Romance, and you're listening to Eska Rock.

Offspring, You're Gonna Go Far, Kid. A teraz zagram Państwu piosenkę Other Side, jeden z najpopularniejszych utworów kalifornijczyków z Red Hot Chili Peppers, który wydawany jako singiel z albumu Californication. Tytuł tego nagrania stanowi metaforę opisującą dwie strony życia Antonego Kiddisa. Z jednej strony czasu uzależnienia od narkotyków, a z drugiej strony życia po pokonaniu nałogu. Jest też teoria, że ta piosenka jest przy okazji hołdem dla byłego gitarzysty zespołu Hillaja Slovaka, który zmarł z powodu przedawkowania heroiny. Dziś mija 38 lat od jego śmierci.

0: Innuendo, zespołu Queen, rok 91. Pamiętam, jakby to było dosłownie chwilę temu, a to już 35 lat. Minęło, drodzy Państwo, zimą, bo ten album nie zdążył zostać wydany w roku 90. na Boże Narodzenie, jak chciała wytwórnia. To zawsze jest taki plan, żeby te płyty najważniejsze, te, które mogą liczyć na największą sprzedaż, trafiały do sprzedaży późną jesienią, tak by znalazły się pod wieloma choinkami, jako prezent. No ale wtedy się nie udało, z wiadomego powodu. 10. raport deski rok przed nami, potem między nimi Nirvana.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Mówimy o festiwalu Kolorz Ostrava, który odbywa się w czeskiej Ostrawie.
3: Jak to ładnie powiedziałeś, to Kolorz Ostrava?
2: Tak, ładnie. Po czesku.
4: No, bardzo ładnie.
2: Pierwsze spostrzeżenie, że zazwyczaj chcemy być jak nasi rodzice, prawda? Zawsze jest jakoś tak, że gdzieś tam w kierunku tego, że te zawody
3: ja
2: uprawiają...
3: Ja nie chciała
2: przez...
3: wcale właśnie, widzisz?
2: Wiecie mi żart.
3: Dobra, przepraszam.
4: Zawsze chcieliśmy być jak nasi rodzice.
2: Aśka tak samo.
3: Tak wychodzi.
2: Ja chciałem być księdzem.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre flow. Autorska audycja Kirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: Reklama.
8: Warszawscy radni zdecydują dziś o wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta stolicy. Hurtownie narkotyków zlikwidowali bydgoscy policjanci.
9: SK Rock. Raport.
8: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Co najmniej 32 osoby nie żyją, ponad 700 jest rannych. To wstępny bilans wenezuelskich służb po nocnym trzęsieniu ziemi w tym kraju. Wciąż jednak są obawy, że ofiar mogą być tysiące, dziesiątki tysięcy. Najpoważniejsze wstrząsy odczuli mieszkańcy stolicy kraju, czyli Caracas. W ich wyniku zawaliło się wiele budynków, w tym ogromna część Międzynarodowego Portu Lotniczego. Wiele budynków zawaliło się także w nadmorskim mieście La Guardia, na północ od Caracas. Mieszkańcy mówią o scenach jak z horroru.
10: W ostatniej chwili udało mi się ubrać, potem z trudem otworzyłam drzwi. Wszędzie unosił się dym, niewiele było widać. A kiedy zeszliśmy na dół, widok przypominał sceny z horroru. Musieliśmy wspinać się po gruzach. Widziałam dozorcę z niemowlęciem i sąsiadów schodzących na dół, ale z tego budynku, jak zauważyłam, wydostała się tylko jedna rodzina.
8: Mówiła mieszkanka Caracas, której udało się ewakuować z mieszkania. Przypomnijmy, władze Wenezueli wprowadziły w całym kraju stan wyjątkowy. Ważny głos płynie także z naszego MSZ-u. Nie ma dotychczas żadnego sygnału, by ucierpiał którykolwiek z obywateli RP. Nie ma poszkodowanych także wśród naszych dyplomatów, poinformował rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Fewiór.
11: To jest raport.
8: Absolatorium dla Rafała Trzaskowskiego pod znakiem emocji. Warszawscy radni zdecydują dziś o wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta stolicy. Choć Koalicja Obywatelska ma w Radzie Miasta samodzielną większość, głosowanie odbędzie się w cieniu kontrowersji wokół Szpitala Południowego. Na sesji jest nasz reporter Mateusz Gąbiewski. Mateuszu?
12: Tak, jestem. Dzień dobry.
8: Jakie nastroje panują przed sesją?
12: Wchodzących na sesję witają zwiększone siły Straży Miejskiej i niech to będzie zapowiedź emocji panujących dzisiaj w Pałacu Kultury. Jeszcze przed rozpoczęciem Rady temperaturę podgrzała opozycja, która chce dodać do porządku obrad 8 punktów. Między innymi odwołania dwóch wiceprezydentek Warszawy, ale też dokładnego rozliczenia tego, kto miał korzystać z tak zwanego saloniku VIP, który miał działać w Szpitalu Południowym.
13: Nie może być tak, że ta sprawa się rozmyje, że ci klienci nie będą znani, nie poniosą absolutnie żadnej odpowiedzialności politycznej.
12: Mówi Dariusz już Figura, przewodniczący klubu PiS w Radzie. Wiadomo już też, że przeciwko absolutorium dla prezydenta Trzaskowskiego zagłosuje Lewica i PiS. Mimo to uchwała powinna przejść, bo Koalicja Obywatelska dysponuje samodzielną większością w Radzie.
9: Słuchacie raportu w SC Rok.
8: Hurtownie narkotyków zlikwidowali bydgoscy policjanci. Magazyn mieścił się w wynajmowanym mieszkaniu w pobliżu osiedla Okole. W środku były narkotyki i leki na receptę o wartości 10 milionów złotych, mówi Monika Chlebicz, rzeczniczka kujawsko-pomorskich policjantów.
11: Kryminalni zabezpieczyli hurtowe ilości narkotyków, bo jak inaczej można powiedzieć o niemalże 200 kg marihuany, 16 kg haszyszu, 10 kg amfetaminy, ale także tabletki uspokajające, przeciwlękowe i także jeden z silnych leków opioidowych.
8: Do sprawy zatrzymane zostały na razie 4 osoby w wieku od 19 do 28 lat. Wszyscy trafili do aresztu.
1: SK Rock Biznes.
8: Polscy producenci i sprzedawcy mebli są zadłużeni na 135 milionów złotych, a firmy drzewne na 216 milionów. Tak wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez Krajowy Rejestr Długów. Za niemal 60% tego długu odpowiadają jednoosobowe przedsiębiorstwa. Orlen obniżył hurtowe ceny benzyny Eurosuper 95 o 9 zł, benzyny Super Plus 98 o 10 zł i jednocześnie podniósł hurtową cenę oleju napędowego EcoDiesel o 12 zł za metr sześcienny. Tak wynika z danych opublikowanych przez koncern. Koszt codziennych produktów wchodzących w skład koszyka zakupowego spadł w maju o 1,3% w porównaniu do kwietnia, tak wynika z raportu ASM SFA. Najmniej za zestaw tych samych produktów trzeba zapłacić w sklepach sieci Auchan, a najwięcej w Polomarket. I jeszcze aktualne ceny walut. Dolar kosztuje 3,65 zł, euro 4,24 zł, frank szwajcarski 4,60 zł i funt brytyjski 4,92 zł.
1: Pogoda.
8: Dużo słońca dziś w niemal wszystkich regionach, jedynie na Mazurach i na Podlasiu może się czasem zachmurzyć, przelotnie popada, na termometrach od 24 stopni na Wybrzeżu, na Suwalszczyźnie i na Podhalu przez 29 na Mazowszu i Wódzkiem do nawet 32 na Dolnym Śląsku.
1: A teraz
14: kultowe kawałki, kultowe historie.
1: Zaprasza Jarosław Bierajewicz.

0: zespół Jam w SC Rock. Wspominałem krótko przed 10 zespół Queen i płytę Innuendo i to, że minęło od jej premiery już ponad 35 lat, Państwu się też uruchomiły wspomnienia.
1: 35 lat temu, jak była ta płyta wydana, akurat w tym miesiącu składałem przysięgę wojskową. Tak, tak, 35 lat temu.
0: Ale zadziałał, panie Grzegorzu. Mam takie pytanie w związku z tym, że pan składał przysięgę, czyli do woja pan szedł, bo ja nie szedłem. Czy to prawda z tym za mundurem panny sznurem? Proszę dać znać, bo może jednak powinienem żałować. A w temacie Pink Floyd i tego, czy jakaś płyta jest słaba, pan Marcin?
2: Dzień dobry, panie Marcin, kłania się z tej strony.
0: A dzień dobry.
2: Wydaje mi się, że można lubić niektóre piosenki bardziej, niektóre mniej, ale chyba wszystkie płyty, jeżeli chodzi o Pink Floyd, są doskonałe.
3: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Zespół Suede z nowym singlem.

0: It's the big wild world. Weszty rok. Wróćmy znowu do tych lat 90. Trochę będzie to inna opowieść niż taka typowo muzyczna.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Strasznie byłem na bieżąco w latach 90. z komputerami. One się pojawiały. Jakieś 286, 386 SX, 486. Potem nowa generacja Pentiumów. No generalnie sporo się tam działo. No i systemy operacyjne. W 98 roku, w kwietniu, zaprezentowano po raz pierwszy na wystawie komputerowej Comdex Windowsa 98. Z tym wydarzeniem jest taki ciekawy incydent, bo podczas prezentacji systemu przez Billa Gatesa na ekranie pojawił się ten słynny blue screen, przerażający niebieski ekran oznaczający awarię systemu. Bill miał to wtedy skomentować śmiesznym zdaniem, że zdaje się, że to właśnie dlatego jeszcze nie wypuścili Windows 98 na rynek. Mimo tego drobnego w sumie incydentu, choć zabawnego, zaczęto dostarczać system producentom sprzętu, a klienci otrzymali Windowsa 98 dokładnie 25 czerwca roku 98. 28 lat temu. Łezka się wokół kręci, bo człowiek pamięta, ile to problemów miał z tym systemem. I pewnie nie jeden rozwiązywałem przy nowo wydanej wtedy, w tym 98 roku, płycie Ostateczny krach systemu korporacji zespołu Kult. Oni nad płytą musieli pracować jeszcze na komputerach, na których był wcześniejszy Windows 95. To najładniejsza piosenka z tej płyty. Dziewczyna bez zęba na przedzie.

0: czyli jest jakaś płyta Pink Floyd, której Państwo nie lubią? Bartło mi sprytnie. Nie lubię tej płyty 8 Tracks, bo jeszcze jej nie posiadam i nie miałem okazji, by ją polubić. Sprytnie, ta płyta do wygrania w wersji kompaktowej dla Państwa. Tylko proszę jeszcze się nie poddawać. I jeszcze w temacie nielubianych płyt Pink Floyd, choć to może być trudne, bo czy są takie? No właśnie. Proszę mi w tej sprawie dać znać drogą messengerową. Okej. Państwo będą czekać za moment na historię kolejną kultową. Nie będzie to historia stara, ale zanim się pojawi, jeszcze chłopcy z miejscowości o nazwie Ateny. Ale nie te greckie, tylko amerykańskie. Ciekawe, czy już Państwo wiedzą, kto zaraz zagra.
1: Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.
3: Eskarok.
1: Radar.
4: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Zazwyczaj urodzinowe życzenia stanowią doskonałą okazję do wyrażania wdzięczności i przynoszą adresatowi sporo szczerej radości, a nie stają się zarzewiem sporu. Tymczasem administratorom mediów społecznościowych budki suflera ewidentnie powinęła się noga, bo pod ich postem z życzeniami pojawił się bardzo krytyczny wpis dawnego gitarzysty. A więcej o tej sprawie przeczytacie w zakładce Radar na eskarok.pl.
3: Eskarok Radar.
5: I'm John.
6: I'm Sean.
7: And I'm Dale from the band Seether.
8: I'm Chris.
9: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
10: Dzień dobry, jestem Wojciechem Wagrewskim, słuchacie Eski Rock.

Imitation of Life, zespół R.E.M. A teraz przeniesiemy się w czasie, ale to będzie krótka wycieczka, bo do roku 2021, a więc roku, gdy Måneskin wygrali konkurs piosenki Eurowizja. No a potem osiągali sukcesy już bezkonkursowe na listach przebojów w wielu krajach na świecie. Między innymi w Wielkiej Brytanii, gdzie dokładnie 5 lat temu stali się pierwszym włoskim wykonawcą, którego nie jedna, a dwie piosenki jednocześnie znalazły się w top 10 tamtejszej brytyjskiej listy przebojów. Pierwszą była piosenka Beggin, drugą ten numer I Wanna Be Your Slave. I wanna be-

0: wspominałem przy okazji piosenki Vertigo U2, że to był numer, który towarzyszył początkowi stacji o nazwie Ska Rock, a to też taka piosenka, która miała swoją premierę właśnie w tamtym czasie i też od pierwszego dnia istnienia naszej stacji była obecna na naszej antenie. Mr. Brightside zespołu The Killers. 11. Raport Ski Rock przed nami, a potem Steppenwolf.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Zespół Niemen Enigmatic, z którym miałam przyjemność i zaszczyt współpracować w latach 70. i śpiewałam tam w chórku.
1: Kawałki mojego życia.
2: Dzień dobry. Zapraszam Państwa do wysłuchania audycji pod tytułem Kawałki mojego życia i to będą naprawdę kawałki mojego życia. Krystyna Prońko.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. SC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00 SC Rock.
3: W SC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.
6: 7-letnia dziewczynka zginęła w pożarze domu. To w miejscowości Czarna Woda na Pomorzu. Za chwilę szczegóły tego wypadku. Przebywa w Polsce miejsc, w których obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach.
7: SK Rock. Raport.
6: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Tragedia na Pomorzu. 7-letnia dziewczynka zginęła w pożarze domu. To w miejscowości Czarna Woda w powiecie starogardzkim. Z budynku zdołała się ewakuować matka z dwójką dzieci. Trzeciego nie udało się wydostać na zewnątrz.
8: Do zdarzenia skierowano 12 zastępów straży pożarnej. Strażacy prowadzili intensywne działania ratowniczo-gaśnicze. Podczas przeszukiwania domu strażacy odnaleźli zwęglone ciało 7-letniej dziewczynki. Działania gaśnicze są w trakcie.
6: Mówi nam Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej. Okoliczności tragedii wyjaśnią śledczy.
7: To jest raport.
6: Wasza obecność tutaj jest dowodem, że słowo solidarność to nie pusty slogan, mówił podczas otwarcia konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy premier Donald Tusk. To wydarzenie rozpoczęło się dziś w Gdańsku. Biorą w nim udział przedstawiciele ponad 70 krajów z całego świata. Ukrainę reprezentuje premier Julia Swyrydenko. Z przyjazdu zrezygnował prezydent Zełenski, co było reakcją na odebranie mu orderu Orła Białego przez prezydenta Karola Nawrockiego.
9: Pamiętajcie, wszyscy bez wyjątku, moi rodacy w Polsce, twoi Julio rodacy w Ukrainie i nasi przyjaciele w Europie, że przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie. Na wzajemnym szacunku, na rozumieniu historii. Ta solidarność, która narodziła się w Gdańsku, może być naszą rzeczywistością, jeśli otworzymy swoje serca i umysły i na przeszłość, ale przede wszystkim na przyszłość.
6: Podkreślał Donald Tusk, z kolei szefowa ukraińskiego rządu Julia Swyrydenko dziękowała Polsce za dotychczasowe wsparcie.
10: Dear Poles, thank you for your help.
6: Dziękujemy za Waszą pomoc w najpiękniejszym momencie, by nas wesprzeć. Dziękujemy za pomoc w tym roku i za Waszą wolę budowania wspólnej przyszłości. Mówiła premier Ukrainy Julia Swyrydenko. My do tego tematu będziemy wracać w kolejnych raportach. Nawet do 9000 zł dofinansowania dla gospodarstw mogących zbierać deszczówkę. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada program walki z suszą. Resort chce postawić przede wszystkim na inwestycje w zbieranie wody opadowej, ale nie tylko. Szczegóły programu zna nasz reporter Mateusz Gębiewski.
11: Ministerstwo chce zachęcić do korzystania z ograniczonych zasobów, szczególnie latem. Dofinansowanie będzie można dostać na zbiorniki gromadzące wodę opadową przed domkami jednorodzinnymi, ale nie tylko. Program zakłada również możliwość budowania instalacji przed blokami.
12: Na potrzeby chociażby pielęgnacji przydomowych ogródków, ale także jest takim sposobem odciążenia sieci wodociągowej ilości pobieranej wody, chociażby właśnie na potrzeby roślin, które pielęgnujemy.
11: Mówi minister Klimatu i Środowiska Paulina Henning-Kloska. Ministerstwo dofinansuje również działania mające wspomóc walkę ze skutkami suszy. Między innymi zakupi ponad 300 wozów dla jednostek OSP w całym kraju.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Lasy suche jak pieprz. Przybywa w Polsce miejsc, w których obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W Łódzkiem ściółka leśna ma już wilgotność zaledwie 10%.
13: W lesie jest bardzo sucho, ściółka ma wilgotność kartki papieru. Oznacza to, że każda mała iskra może wywołać duży pożar. Ze względu na to, że mamy duży udział drzew iglastych w naszych lasach w Polsce, ta palność jest bardzo wysoka. Nasze lasy należą do najbardziej palnych w Europie, dlatego tutaj straż pożarna, leśnicy latem ciągle monitorują i są w gotowości, gdyby jakiś pożar wystąpił.
14: Czego lepiej nie robić w lesie?
13: Nie możemy palić papierosów, rozpalać ognisk, wjeżdżać samochodem do lasu, bo to też może spowodować wystąpienie pożaru.
6: Z Karoliną Grabowską z Nadleśnictwa Bełchatów rozmawiał Rafał Różycki. Nie ma jeszcze zakazu wstępu do lasu, ale sytuacja jest coraz poważniejsza.
1: Pogoda.
6: Dużo słońca dziś niemal we wszystkich regionach, jedynie na Mazurach i na Podlasiu może się czasem zachmurzyć i przelotnie popada. Na termometrach dziś od 24 stopni na wybrzeżu, na Suwalszczyźnie i na Podhalu przez 29 na Mazowszu i Łódzkiem do nawet 32 na Dolnym Śląsku.
1: SK Rock. Kultowe kawałki i kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: wiesz też.
1: To pani Edyta, a to będzie teraz pan Karol.
2: Witam serdecznie. Jeżeli chodzi o Pink Floydów, to tak jakoś nie mogę przełknąć tych płyt za czasów Syda Barretta. Ewentualnie tak z innych płyt to Final Cut jakoś też mi nie przemawia do mnie, podchodzi do mnie. Ale Ciemna Strona, czy Division Bell, czy no w ogóle Wish We Were Here, to jest totalny majstersztyk. I to mówi człowiek, który grał kiedyś w Tribute Bandzie Pink Floydów swojego czasu. Pozdrawiam wszystkich fanów Pink Floydów i nie tylko.
1: Panie Karolu, gratuluję. 8 Tracks jest pańskie. Tak, nagroda już poszła w świat. Jutro jeszcze będzie jedna płyta, już ostatnia do zgarnięcia.
3: Ten kawałek dobrze rokuje.
1: A będziecie mieć nową płytę Stonesów, jak wyjdzie? Oczywiście, drodzy państwo, ale to jeszcze trochę. In the Stars, to właśnie z niej. Nowe nagranie. Panów, którzy już trochę wiosen mają.

0: jedna z najłatwiejszych piosenek do śpiewania razem z anglojęzycznym zespołem Red Hot Chili Peppers, Give It Away Now. Nie byłoby tej piosenki, gdyby nie kurtka, bodaj skórzana, którą Anthony Kiedis dostał kiedyś od Nina Hagen, która była pewien czas jego dziewczyną. Tak, to prawda. I kiedyś Państwu opowiadam, ale jeszcze kiedyś do tej historii wrócę, bo jest przeurocza. Okej, spójrzmy na listy przebojów w latach 80.
1: Kultowe kawałki w SC Rock.
0: Gdyby Państwo w roku 83, w czerwcu, weszli do dowolnego brytyjskiego sklepu płytowego, no to na pierwszym miejscu na tych półkach z najlepszą sprzedażą znalazłaby się Synchronicity, płyta zespołu The Police. Ona była najpopularniejszą 43 lata temu płytą, najchętniej kupowaną tam właśnie w Wielkiej Brytanii. Płyta znakomita. Płyta, na której jest oczywiście Every Breath You Take, ale to Państwo pewnie słyszą bardzo często. Ja z tej płyty zagram inny kawałek. Bardzo popularny, choć ciut mniej od tego, o którym mówiłem przed chwilą. O tym, jak okręca się drugą osobę dookoła palca. W sensie łapie się ją w sieć i nie wypuszcza.

0: wszystkie obietnice, jakie złożyliśmy, wszystkie te nic nieznaczące i puste słowa. Śpiewa Dolores o rozstaniu. A to historia z jej młodzieńczych lat i jednej z pierwszych, choć ważnych miłości w jej życiu. Promises, zespół The Cranberries. No dobrze. I cóż jeszcze przed nami w tej godzinie? Opowieść o pewnej wyjątkowej płycie pewnego niewysokiego artysty, ale to za moment. Pierwsi pojawią się goście z Irlandii z piosenką Pride in the Name of Love.
1: Autopromocja. Melina. Melina. SC Rock.
2: Wiem, że to był bezbożny.
3: Bezbożny?
2: Dobra, słuchaj.
3: Moja mama teraz patrząc na kalendarz z Janem Pawłem II. Co ten ale nie gada? Właśnie, że... Wkładasz kij w browisko. Mamo, nie słuchaj tego gościa. Pan Marcin tak sobie gada pod nosem.
2: Ale pomaga ci. Pomogło ci to, że zrobiłeś ten materiał.
3: To też było ciekawe, bo nikt w Polsce się nie zajął. Nie wziął jeszcze na tapet takiego motywu.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie król stand-upowych złośliwców Sebastian Rejent.
1: Melina w SC Rock. Premiera już dziś o 18:00 na kanale YouTube SC Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
6: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
6: Reklama.
7: This is Noel Gallagher from Oasis.
8: Hi everyone, this is Ray Luzier and I play for the band Korn.
9: Hi Poland, we are Royal Blood on SC Rock.

U2, Ride, In the Name of Love, a więc piosenka z połowy lat 80. Jeszcze w tej dekadzie zostaniemy, ale tym razem nie będzie o rocku, tylko o gwiazdach czarnego soul rocka, które na początku lat 80. weszły w taki najbardziej dynamiczny moment rywalizacji. Prince i Jackson. Najpierw Prince wydał album 1999, świetny, ale miesiąc później wyszedł Thriller. Z 9 piosenek 7 było wielkimi, naprawdę wielkimi singlami, które odniosły wielki sukces. Były też znakomite wideoklipy, jak tytułowy kawałek, który dostał obrazek z epicką opowieścią w reżyserii Johna Landisa. I to był jeszcze świat przed Madonną, przed Live Aid, przed wielkimi trasami Bruce'a, czy tego YouTube, które przed chwilą grało. No i w skali makro liczył się w zasadzie wtedy tylko Michael Jackson. Prince jednak postanowił się nie poddawać i odpowiedzieć. A jak odpowiedzieć, to, jak to się mówi, z grubej rury. No tyle, że poprzeczka, jak mówiłem, wisiała bardzo wysoko. Gdy koniec końców album Prince'a i jego zespołu The Revolution ukazywał się 25 czerwca roku 84, a więc półtora roku po Thrillerze Michaela Jacksona, no to on tam cały czas był na tych listach przebojów. Ale jego odpowiedź, czyli album Purple Rain, też była znakomita. To z tej płyty pochodzi m.in. to nagranie.

0: Stilt z piosenką, która ma tytuł taki, jaki ma tytuł także autobiografia pana Tomasza, która ukazała się dosłownie chwilę temu. I ja się wcale nie dziwię, że pan Tomek taki tytuł, a nie inny wybrał. 12. To już koniec mojego gadania dzisiaj na antenie Jeski Rok. Pan Jarosław Bierajewicz mówi do usłyszenia. Za moment stery przejmie Łukasz, a ja tu do państwa wrócę jutro po 9.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Kocham silniki Hemi i uważam, że to jest... Ja im tego tak zazdroszczę, że oni sobie mogą, że nawet nie pytajcie.
1: Łukasz Bąk.
3: Bo zazwyczaj i do tej pory było tak, że proszę bardzo, macie tutaj, nasz samochód potrafi sam skręcać, on ma autopilota, ale jak coś się wydarzy, to wina jest zawsze kierowcy.
1: Każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
6: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
6: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
6: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
7: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.
8: Jeszcze dziś Kijów dostanie ponad 3 miliardy euro z unijnej pożyczki. 40-latek, który miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie, został zatrzymany przez drogówkę z Radomska. Co miał na sumieniu? O tym za chwilę.
6: SK Rock. Raport.
8: 12. Michał Poklękowski, zapraszam. Jest kolejne śledztwo prokuratury w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Od tego zaczynamy raport w południe. Trzecie wszczęte przez śledczych postępowanie dotyczy podrabiania kart zgonów pacjentów placówki. Prokuratura zajęła się sprawą po zawiadomieniu złożonym przez osobę, której podpis widnieje na kartach i której pieczątka wcześniej zaginęła. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłysty. Mateuszu, na czym koncentrują się w tej sprawie śledczy?
9: Prokuratura zleciła wydanie oryginałów kart zgonów pacjentów z archiwum Urzędu Stanu Cywilnego, które wystawiono w okresie, o którym mowa w zawiadomieniu. Śledczy będą analizować dokumenty i zamierzają zaczerpnąć w ich sprawie opinii biegłego grafologa. Chodzi o karty wystawione w ciągu kilku tygodni między sierpniem a wrześniem ubiegłego roku, kiedy człowiek podpisany na tych kartach przebywał na urlopie. Tę osobę zaniepokoił telefon z urzędu, w którym poinformowano ją, że w jednej z kart z tego okresu są braki. Wiedząc, że nie było jej wtedy w pracy, postanowiła zawiadomić o sprawie organy ścigania. Śledczy z prokuratury rejonowej Warszawa-Ursynów, którzy prowadzą tę sprawę, na razie nie wiążą jej z dwoma śledztwami wszczętymi w zakresie nieprawidłowości na SOR-ze w tej placówce medycznej.
6: To jest raport.
8: Bruksela ogłasza w Polsce ogromne przelewy dla Ukrainy. Jeszcze dziś Kijów dostanie ponad 3 miliardy euro z unijnej pożyczki, a w najbliższych dniach rozpocznie się też wypłata środków z puli 6 miliardów na produkcję dronów. Oświadczyła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która jest jednym z gości konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. A dzisiaj przekazujemy pierwszą transzę pożyczki 3 miliardy 200 milionów euro w ramach pomocy finansowej. Jednocześnie apelujemy do wszystkich naszych partnerów o dalsze wsparcie, bo silna i niepodległa Ukraina leży w naszym wspólnym interesie.
10: Because a strong and independent Ukraine is in all our interests.
8: Deklaracje płyną na gdańskiej konferencji, a tymczasem na ulicach miasta protest. To z powodu nazwania ukraińskiej jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA, co przypomnijmy skutkowało odebraniem orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu.
11: Nie ma zgody na banderę!
12: Są bardzo niewdzięczni tak naprawdę całą pomocą, którą od nas otrzymywali i tak naprawdę plują nam w twarz za każdym krokiem.
13: Tych spraw nie można zamieść pod dywan.
14: Weź pan tą łapkę. Ja ci weź pan tą łapkę. Mogę tak.
15: Prowokacja. Niestety, myślę też ze strony na przykład prezydenta Zełenskiego, logicznie na pewno wiedział, że nadanie takiego imienia wzbudzi kontrowersje.
13: Nie ma zgody na to, aby przyszłość narodu ukraińskiego była zbudowana na tożsamości banderowskiej.
8: Kolejny taki protest zaplanowano w Gdańsku po południu, około 18 na Placu Solidarności.
16: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Starował radiowóz i uciekał przed policją, teraz grozi mu 5 lat więzienia. 40-latek, który miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie, został zatrzymany przez drogówkę z Radomska w Łódzkiem.
17: Policjanci zatrzymali 40-latkowi prawo jazdy. Mężczyzna odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz niezatrzymanie się do kontroli drogowej.
8: Mówi Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. 40-latek będzie się teraz tłumaczył przed sądem.
1: SK Rock Biznes.
8: Średnio 2042 zł wyda statystyczny Polak na tegoroczne wakacje. To niemal 300 zł więcej niż rok wcześniej, wynika z badania Wakacyjny Portfel Polaków. Przeciętne gospodarstwo domowe na letni wypoczynek przeznaczy mniej więcej 5100 zł, czyli ponad 700 zł więcej niż w ubiegłym roku. Ropa tanieje w reakcji na zwiększenie przepływu surowca przez cieśninę Ormus. Jak oceniają maklerzy, ceny ropy na świecie zniwelowały już wojenne zyski. Osoby zamożne z Polski, ze Stanów Zjednoczonych oraz krajów Zatoki Perskiej napływają do Madrytu i na hiszpańskie wybrzeże Costa del Sol, przekazał Reuters. Masowo wykupują tam nieruchomości, w których widzą schronienie przed wojnami w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, a także przed zawirowaniami politycznymi i społecznymi w USA.
1: Pogoda.
8: Sporo słońca dzisiaj niemal we wszystkich regionach, jedynie na Mazurach i na Podlasiu może się czasem zachmurzyć i przelotnie popada. Na termometrach dziś od 24 stopni na Wybrzeżu, na Suwalszczyźnie i Podhalu, przez 29 na Mazowszu i Łódzkiem, do 32 na Dolnym Śląsku.

0: są takie numery, których można słuchać w kółko i na okrągło i wciąż odkrywać w nich coś nowego. Tak jest z Pink Floyd i Comfortably Numb, którego właśnie wysłuchaliśmy na antenie Jeski Rock. Kwadrans po godzinie 12, jest czwartek, 25 dzień czerwca. Łukasz Szaciłowski, dzień dobry Państwu, witam i zapraszam, będziemy razem do 15. No to teraz coś z albumu, który ma się pojawić na jesień i ma mieć bardzo fajny tytuł, ponieważ tytuł to zdanie, które wypowiedział syn Artura Rojka. Zdanie brzmi: chciałbym urodzić się, żeby latałem. Prawda, że ładne? Prawda. No to Artur Rojek z tej właśnie nadchodzącej płyty, teraz Westerok i W objęciach.
1: Ten kawałek to

To Dabi w moim ogrodzie w Estrok. Piosenka, która tak naprawdę, proszę Państwa, powstała z listu. Listu, który Piotr Strojnowski napisał do swojej ukochanej. Listu, jak słychać, bardzo ładnie zrymowanego, no i listu, który stał się największym przebojem tego zespołu. Teraz też mam, proszę Państwa, jeden z największych przebojów, z tym, że zupełnie innego zespołu, zespołu zza wielkiej wody, zespołu, który nazywa się Puddle of Mud. No i co do miłości, to jest coś o miłości w tym utworze, ale o zupełnie przeciwnym biegunie. Puddle of Mud i She Hates Me teraz w Westerok.

0: Paddle of Mud za nami, a już za chwileczkę w S-Rock. Między innymi Kult i Hej, czy nie wiecie.
1: To jest SK Rock. Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Dzisiaj, drodzy Państwo, Światowy Dzień Smerfa. Ty nie tylko jesteś marudo, ale też jest ważniak, jak się okazuje. Natomiast słuchacze szukają odpowiedniego smerfa i postaci dla Aśki.
3: Zobaczki, dzień smerfa mówicie, to pani Asia ma ułatwione zadanie, nie? Mogłaby być tylko jednym smerfem.
2: No, dokładnie.
4: To jest ciekawe.
2: Łasuchem.
5: Wyraziłem swój sprzeciw wobec jego zdania i nie wiem dlaczego, kupując truskawki, obaj spędziliśmy 5 minut na tłumaczeniu sobie nawzajem, no i kto ma, a kto nie ma.
2: Drodzy Państwo, i facet nawet miał niezłe argumenty, ale poddał się, kiedy Wojtek zastosował udech i szydzi dżudzi gatamę.
5: Tak. Jesteś głupi. Przebiłem jak jokerem.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Radar.
7: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Jack White jest obecnie w trakcie nowej trasy koncertowej. Do tego szykuje się do wydania kolejnego solowego albumu. Nieoczekiwanie w samym środku intensywnych działań zawodowych świat obiegły wieści o zawirowaniach w życiu prywatnym gitarzysty. Okazuje się, że jego żona, artystka Olivia, złożyła pozew o rozwód. I to dzień po krakowskim koncercie. Więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
1: SK Rock Radar.
8: Hey, what's up? We're Papa Roach.
9: Hey, this is Jared, and we are Kings of Leon.
10: Hello, everybody. This is Brandon Flowers, and you're listening to Eska Rock.

The Pretty Reckless i For I Am Death w Estrock za nami. No a przed nami festiwalowe lato 2026. Jeśli państwo wybierają się na festiwal, no to warto jest mieć ze sobą takie najpotrzebniejsze rzeczy, które na festiwalu się przydają. Taki niezbędnik festiwalowy mam teraz dla państwa do zdobycia. To wszystko jest zapakowane w pięknym worku plecaku Eskirok. W środku znajdziemy kubek, w środku znajdziemy płyn do dezynfekcji rąk, stopery, otwieracz ze smyczą, a w zasadzie smycz z otwieraczem, no i zobaczymy, może tam jeszcze coś uda mi się dla państwa upchnąć. Żeby taki zestaw festiwalowy ode mnie dostać, trzeba w formie głosówki odpowiedzieć mi na pytanie, kto był pierwszym dyrektorem muzycznym festiwalu Męskie Granie. To były lata 2010-2011. Czekam na państwa odpowiedzi w formie głosówek na Messengerze Eskirok. A już teraz przed nami Bad Religion i 21st Century.

0: do Guns N' Roses i November Rain w Estrock na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik wybije 13, a to oznacza najświeższy raport. Po raporcie zagram dla Państwa numer Evanescence, Bring Me To Life.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
2: Czerwiec.
1: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
2: Lipiec.
1: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
2: Sierpień.
1: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
2: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
1: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
3: Reklama.
1: Kawałki mojego życia.
2: Kawałki mojego życia.
1: To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
5: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
6: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
7: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
8: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
9: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
10: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
3: Reklama.
11: Burza na sesji Rady Warszawy. Prezydent zabiera głos w sprawie Szpitala Południowego. W raporcie Wenezuela rośnie liczba ofiar i rannych po silnych trzęsieniach ziemi. Mieszkańcy są oburzeni. W Środzie Wielkopolskiej zabrakło wody w wodociągach.
12: SK Rock. Raport.
11: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Gorąco na sesji Rady Warszawy prezydent Trzaskowski zabiera głos w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Opozycja złożyła wnioski o odwołanie dwóch wiceprezydentek stolicy. Oba zostały włączone do porządku obrad. Chodzi o Aldonę Machnowską-Górę, która była w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego, i Renatę Kaznowską, która zajmuje ochronę zdrowia w ratuszu. Na sesji jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
13: Dzień dobry.
11: Dzień dobry, Mateuszu. Jakie szanse mają te wnioski?
13: Szanse są niewielkie, bo Koalicja Obywatelska dysponuje samodzielną większością w Radzie i najpewniej zablokuje oba wnioski. Niedawno na mównicy przemawiał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i zapowiedział, że jeśli wyniki audytów wskażą, że ktokolwiek z ratusza zawinił w tej sytuacji, to poniesie konsekwencje.
14: Uprzedzając Państwa pytania dotyczące odpowiedzialności moich zastępców, nie będę się wahał ani minuty.
13: Opozycja domaga się działań natychmiastowych i uważa, że wiadomo wystarczająco, by podjąć decyzje personalne.
15: Wy dalej nic nie wiecie. I teraz cała Polska wie, a wy dalej nic nie wiecie.
13: Mówi Alicja Żebrowska z PiS. Jeszcze dziś radni mają pochylić się nad wnioskiem o absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego.
12: To jest raport.
11: Co najmniej 164 osoby zginęły, a ponad 970 zostało rannych. To najnowszy tragiczny bilans z Wenezueli po dwóch silnych trzęsieniach ziemi. Najtrudniejsze, ale i najważniejsze w akcji ratunkowej jest zlokalizowanie żywych osób pod gruzami, mówi strażak z Grupy Ratownictwa Specjalistycznego w Poznaniu. Przemysław Rembielak wielokrotnie brał udział w podobnych działaniach.
16: Przy pomocy albo psów ratowniczych, albo sprzętu zlokalizować trzeba, gdzie są ludzie, żeby potem dążyć do nich, robić dostęp, żeby ich wydobyć. To jest najtrudniejszy element, bo to, że ktoś był w budynku na piątym piętrze, to nie znaczy, że w tym samym miejscu jest po całkowitym zawaleniu budynku.
11: Problemem, jak mówi ratownik, może być jednak sama droga, którą muszą pokonać ekipy ratunkowe. Wiele ulic po trzęsieniu na taką skalę jest po prostu nieprzejezdnych. Brak wody i oburzenie mieszkańców. O wyłączeniu dowiedzieli się w zaledwie półgodzinnym wyprzedzeniem, i to z mediów społecznościowych. Tak było dziś w nocy w Środzie Wielkopolskiej. A szczegóły zna Natalia Krystek. Witaj.
17: Jestem, dzień dobry.
11: Dzień dobry, powiedz proszę, skąd tak nagła decyzja?
17: Ano stąd, że w wodociągach wody zabrakło. O 20
11: 21.25 dostawca opublikował na Facebooku komunikat, że od 22 do 4 rano sucho w kranach mogą mieć mieszkańcy Środy Wielkopolskiej, Janowa, Mącznik i Zielnik. Według niektórych wyłączenie nastąpiło już kwadrans przed czasem. Internauci argumentują, że planowane wyłączenie wody reguluje ustawa, zgodnie z którą dostawca musi poinformować odbiorców o przerwie z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. Firma wodociągowa tłumaczy, że decyzja była nagła, bo pobór wody przekroczył możliwości jej pozyskania z ujęcia. Trzeba więc było uzupełnić zapasy w zbiornikach stacji uzdatniania przy ulicy Kurnickiej.
3: Lokalne i krajowe przepisy dopuszczają odcięcie wody natychmiast i nawet bez ostrzeżenia w przypadku awarii sieci lub wystąpienia zagrożenia dla funkcjonowania całego systemu wodociągowego.
12: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Do Polski dotarła pierwsza w tym roku fala upałów. W weekend ma być nawet 40 stopni, a kiedy żar leje się z nieba, musimy pamiętać o odpowiednim ubraniu.
6: Kolory zawsze jasne, nigdy czarne, nigdy granatowe, bo to przyciąga promienie słoneczne. Parzy naszą skórę i jednocześnie daje mały komfort. Luźne czy obcisłe? Zawsze luźne. Wszystko, co obcisłe, to jesteśmy jak w puszce. Łamie mity. Na wielki upał długie spodnie, koszula z rękawem, żeby osłonić, a nie odsłaniać.
3: Radziła Aleksandra Krysiak ze Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego. Dodajmy, że ubrania na gorące dni powinny być uszyte z naturalnych tkanin, takich jak bawełna czy len.
1: Pogoda.
3: Jest ciepło, a będzie gorąco. Dla całego kraju są ostrzeżenia IMGW przed upałem. Od dziś do niedzieli temperatura maksymalna na znacznym obszarze kraju od 30 do 35 stopni. Kulminacja gorąca przewidywana jest w niedzielę oraz na początku przyszłego tygodnia. Wówczas lokalnie, szczególnie w zachodniej i centralnej Polsce, na termometrach zobaczymy nawet 39 stopni. Przed nami także bardzo ciepłe noce, miejscami z temperaturą minimalną przekraczającą 20 stopni.

0: Turbo i dorosłe dzieci w Estrock. Turbo, którego aktualny wokalista Tomek Struszczyk był gościem Człowieka z Metalu w Estrock w minioną środę. Jeśli Państwo mają ochotę posłuchać tej rozmowy, to jest ona do znalezienia na estrock.pl w zakładce podcasty. Dwa dni wcześniej, przed wizytą Tomka Struszczyka w Estrock, na Stadionie Narodowym wystąpił zespół Foo Fighters, który promuje aktualnie trasą koncertową swój najnowszy krążek zatytułowany Your Favorite Toy. No i z tego krążka teraz gramy w Estrock na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Szaciłowski, dzień dobry. Jest czwartek, 25 czerwca, a na zegarze jest dokładnie 16 minut po 13.
1: Ten kawałek.

Born in the USA. To rzecz jasna The Boss w Ester Rock z płyty o tym samym tytule. Zanim jednak ta piosenka nabrała kształtu tego, w którym teraz ją znamy i lubimy, no to oczywiście miała swoją wersję demo. Wersja demo do tej piosenki akurat powstała podczas nagrywania materiału na album Nebraska, czyli album poprzedzający Born in the USA. Dwa tygodnie temu w Drodze 66 grałem dla Państwa tę wersję demo z 82 roku, także jeśli Państwo są ciekawi, polecam bardzo gorąco zakładka podcasty Droga 66, oczywiście na skrock.pl, tam Państwo ten numer znajdą. A teraz przed nami, proszę Państwa, artysta, z którym Bruce Springsteen spotkał się na zapleczu nagród Grammy w 1997 roku po raz pierwszy. Wtedy jeszcze ten artysta był bardzo młodziutki, a mówię tu o Becku. No i podobno ich spotkanie wyglądało w ten sposób, że byli w takim pomieszczeniu, gdzie czeka się na swój występ. No i Bruce Springsteen, jak zobaczył tego młodego, nieopierzonego muzyka, mówi do niego: co ty tu robisz? Na co młodziutki Beck odpowiedział: to co ty tu robisz? No i od tamtej pory panowie zapałali do siebie sympatią, bardzo często gdzieś tam się spotykają, nawet grywają na zmianę swoje utwory. No to Beck, Westrock i Loser.

0: This is not Hollywood. To wgląd w to, jak Dolores O'Riordan widziała przemysł filmowy i w ogóle temat sławy. To The Cranberries w Ester Rock, a już za chwileczkę Limp Bizkit i Rowlin. Za chwileczkę też przypomnę, jak można zdobyć dzisiejszy zestaw festiwalowy.
1: Reklama. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
3: Reklama.

Thomas Raggi, For Nothing w Esterok. Thomas Raggi, czyli oczywiście gość z grupy Maneskin. A ja przypominam, że mam dla Państwa niezbędnik festiwalowy. Wszystko spakowane do pięknego workoplecaka Eski Rock. W środku kubek, taki, który się nie potłucze na festiwalu. W środku środek do czyszczenia dłoni. W środku również smycz z otwieraczem. No i jeszcze może coś tam uda mi się dla Państwa upchnąć. Żeby taki zestaw ode mnie dostać, wystarczy nagrać mi głosówkę na Messengerze Eski Rock i odpowiedzieć mi na pytanie, kto był pierwszym dyrektorem muzycznym festiwalu Męskie Granie w latach 2010-2011. Czekam na Państwa odpowiedzi na Messengerze Eski Rock. Po 14 ktoś z Państwa dostanie ode mnie niezbędnik festiwalowy. Tymczasem Westerok teraz hej i numer 2015.

0: I Just Wanna Live to Good Charlotte w Esterok na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 14. O 14 w Esterok najświeższy raport, a po raporcie zagram dla Państwa jeden z moich ukochanych numerów grupy Scorpions, Rock You Like a Hurricane.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
2: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
3: Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
4: Zginęły dwie osoby. Katastrofa awionetki na warszawskim Bemowie. Zwrócił ukraiński order w raporcie gest Jarosława Kaczyńskiego. Gorący czwartek w Kielcach, protest pracowników i związkowców MPK.
5: Eskarok. Raport.
4: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Dwie osoby zginęły w wypadku awionetki na warszawskim Bemowie. Maszyna uderzyła w ziemię podczas podchodzenia do lądowania. Samolot spadł na plac manewrowy automobil klubu przy ulicy Powstańców Śląskich. Maszyna stanęła w płomieniach. Aktualne informacje w tej sprawie zbiera nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, co teraz dzieje się na miejscu?
6: Strażacy cały czas dogaszają wrak maszyny, która runęła na ziemię zaledwie kilkanaście metrów od ruchliwej ulicy Powstańców Śląskich.
7: Są podawane dwa prądy wody, pijane przez straż pożarną. Na miejscu działa cztery zastępy, no i zabezpieczamy miejsce zdarzenia.
6: Powiedział mi brygadier Przemysław Girgiel z warszawskiej straży. Jak przekazała obsługa lotniska Bemowo, w samolocie podróżowały dwie osoby, obie zginęły na miejscu.
7: Niska, no i niestety na miejscu ta informacja się potwierdziła.
6: Przyczyny wypadku będzie teraz wyjaśniać Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Oprócz załogi samolotu, nikt w tym zdarzeniu, jak przekazują strażacy, nie ucierpiał.
5: To jest raport.
4: Jarosław Kaczyński zwróci ukraiński order księcia Jarosława Mądrego. Gest prezesa PiS-u wpisuje się w napięte ostatnio relacje między Kijowem a Warszawą, bo w reakcji na nazwanie jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA prezydent Nawrocki odebrał Zełenskiemu order Orła Białego.
8: Zwrócę ten order, to będzie wyraz mojego stosunku nie tyle może do Ukraińców, co do tych elit ukraińskich, a z drugiej strony to jest akt lojalności wobec naszego prezydenta.
4: Oświadczył prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Z powodu ostatnich napięć prezydent Wołodymyr Zełenski nie pojechał do Gdańska na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy po wojnie. Na czele delegacji z Kijowa stoi szefowa rządu Julia Svyrydenko. W ciągu dwóch dni konferencji spodziewamy się podpisania ponad 160 umów na kwotę przekraczającą 10 miliardów euro. W Gdańsku padły już zapowiedzi dużych przelewów dla Ukrainy z Brukseli, ponad 3 miliardów euro z unijnej pożyczki, a potem wypłaty środków z puli 6 miliardów na produkcję dronów. Gorący czwartek w Kielcach. Trwa tam właśnie protest pracowników i związkowców MPK. Najpierw zablokowali przejście dla pieszych w centrum miasta, a potem weszli do urzędu, gdzie trwa sesja Rady Miasta.
9: Jest niesprawiedliwie. Obcy przewoźnik jeździ, nie płaci w Kielcach podatków, tylko w Lublinie. My na niego pracujemy.
10: Utrzymanie rodziny, prawda? Za wszelką cenę staramy się robić pracę jak należy.
11: Sprawiedliwości społecznej.
12: Na ulicach Kielc w tej chwili jest ponad 160 kierowców, a tutaj za moimi plecami jest około 200 paru osób. Będziemy walczyć do końca, jesteśmy zdeterminowani.
4: Dodaje przewodniczący związkowców Bogdan Latosiński. Protestujący domagają się milionowych wyrównań finansowych i równego traktowania na rynku. Jeśli miasto nie spełni tych warunków, to żądają wykupienia przez ratusz udziałów w spółce.
1: Eskarok. Biznes.
4: Jutro tańsze tankowanie na stacjach. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł 95 groszy, benzyny 98 6,65, a diesla 6 zł 12 groszy. To oznacza, że ceny maksymalne obu rodzajów benzyny będą niższe niż w czwartek, a cena diesla będzie wyższa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogranicza prace remontowe. Wszystko po to, by zwiększyć przepustowość krajowych tras podczas pierwszego wakacyjnego weekendu. Dyrekcja przygotowuje również kampanię informacyjną informacyjną dotyczącą podróżowania podczas wysokich temperatur. Kierowcy będą zachęcani do planowania trasy poza godzinami największych upałów oraz do zabierania odpowiednich zapasów wody. Niezawodność, koszty eksploatacji i koszt instalacji to najważniejsze dla Polaków kryteria wyboru źródła ogrzewania, wynika z badania Ekobarometr 2026. Na niezawodność wskazało 74,8% respondentów, na koszty eksploatacji ponad 73%, a na koszt instalacji ponad 71%. Z kolei niezależność energetyczna jest istotnym kryterium dla prawie 67% respondentów.
1: Pogoda.
4: Są ostrzeżenia IMGW dla całego kraju przed upałem. Od dziś do niedzieli temperatura maksymalna na znacznym obszarze kraju od 30 do 35 stopni. Kulminacja gorąca przewidywana jest w niedzielę oraz na początku przyszłego tygodnia. Wówczas lokalnie, szczególnie w zachodniej i centralnej Polsce, na termometrach zobaczymy nawet 39 stopni. Przed nami także bardzo ciepłe noce, miejscami z temperaturą minimalną 20, przekraczającą 20 stopni, a od poniedziałku do Polski wkroczy front atmosferyczny, który spowoduje, że w zachodniej i północno-zachodniej części kraju temperatura obniży się o kilka stopni.

0: Wieża radości, wieża samotności, Sztywny Palazji w Esterok, 40 lat na scenie. Pod takim hasłem Sztywny Palazji gra w tym roku trasę koncertową. W ramach tej trasy już w najbliższy weekend, w sobotę, będzie można panów zobaczyć w Pabianicach, a w niedzielę w Cisnej na festiwalu Zew się budzi. A propos festiwali, to ja mam dla państwa niezbędnik festiwalowy i już za momencik komuś ten niezbędnik sprezentuję w Esterok. Zanim to jednak nastąpi, posłuchamy sobie, proszę państwa, najnowszej propozycji od Paula McCartneya. Album studyjny, 20 studyjny album tego pana, ukazał się 29 maja tego roku. The Boys of Dungeon Lane, taki nosi tytuł, a numer, który promuje ten album, nazywa się po prostu Come Inside. A zatem Paul McCartney w Esterok, a ja nazywam się Łukasz Szczeciłowski. Dzień dobry państwu. Jeszcze do 15 jesteśmy razem.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Kubek, smycz z otwieraczem, stopery do uszu, płyn do dezynfekcji. A wszystko to w pięknym worku plecaku Skirok. Taki niezbędnik festiwalowy mam dzisiaj dla Państwa. Wystarczyło odpowiedzieć mi na jedno proste pytanie o pierwszego dyrektora muzycznego męskiego grania. Z prawidłową odpowiedzią dobiła się do nas Agnieszka.
1: Cześć, właśnie słucham w trasie Skirok i chciałam wziąć udział w konkursie, odpowiadając na pytanie. Pierwszym dyrektorem artystycznym męskiego grania był Wojciech Waglewski. Pełnił tę funkcję w latach 2010-2011. Mam nadzieję, że festiwalowy pak trafi do mnie. U mnie ten sezon już się rozpoczął. Będzie też długi, więc na pewno płynu do dezynfekcji może zabraknąć. Pozdrawiam Was serdecznie z Poznania.
0: Pozdrawiamy Cię też, Agnieszko. Dobra, to skoro tego płynu tak dużo potrzebujesz, to ja jeszcze tam ze dwie buteleczki dodatkowo, bonusowo Ci dorzucę. Oczywiście cały zestaw festiwalowicza wędruje do Ciebie. Gratuluję. Natomiast jeśli chodzi o pana Wojciecha Waglewskiego, który był faktycznie dyrektorem muzycznym festiwalu Męskie Granie na samym początku, to pomyślałem sobie, że zagram dzisiaj dla Państwa jeden z jego utworów. Utwór, który wszyscy doskonale znają, bo słuchamy go co roku w okolicach początku roku przy finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale wtedy jesteśmy tak zaaferowani tym całym wydarzeniem, że mało osób zwraca uwagę na tekst, a tekst w tym utworze jest wybitny. No to WW, Westerok i Karnawał.

0: Zapraszam Państwa do wysłuchania audycji pod tytułem Kawałki mojego życia i to będą naprawdę kawałki mojego życia. Krystyna Prońko.
1: Kawałki mojego życia już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama. SK Rock Radar.
4: Zapraszamy. Michał Prokopowicz. W sieci zrobiło się niezwykle głośno o ostatnim paryskim koncercie Iron Maiden. Pokaz zaplanowany jako wolny od telefonów, gdyż miał zostać nagrany, został przerwany ze względu na brak prądu. Fani nie ukrywali frustracji, czemu dali wyraz wpisami w sieci. A teraz grupa wydała oficjalne oświadczenie o tym, co wydarzyło się na tamtym koncercie w Paryżu. Więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
1: SKROK Radar.

myself. U2 and Alive w Esterok za nami. A przed nami, proszę Państwa, teraz zespół, który aktualnie jest w trasie koncertowej, która promuje ich najnowsze wydawnictwo zatytułowane Peaches. Póki co panowie jeżdżą po Stanach, dopiero w sierpniu pojawią się w Europie. To będzie Francja, to będzie Wielka Brytania, to będzie Holandia, Niemcy, Szwajcaria, znów Niemcy, potem Włochy i Hiszpania. Niestety, póki co na tej trasie nie ma polskich dat i wątpię, żeby były, a jeżeli będą, to na pewno będziemy Państwa o tym informować. Tak czy siak, do Wielkiej Brytanii, czy do Holandii, czy nawet do Niemiec wyskoczyć na koncert The Black Keys, to w sumie w dzisiejszych czasach jakiś wielki problem nie powinien być. No to gramy sobie The Black Keys w Esterok. Tym razem sięgnąłem po album El Camino z 2011 roku. Z tego albumu gram dla Państwa numer Gold on a Ceiling.

0: Ona i Jestem Silna, Westrock. Tym numerem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Już za momencik wybije 15, po 15 Michał Cieślik. My natomiast usłyszymy się już jutro o 21 w drodze 66. Za dziś ogromne dzięki. Łukasz Szczeciłowski, pięknego czwartkowego popołudnia życzę. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Mówimy o festiwalu Kolorz Ostrawa, który odbywa się w czeskiej Ostrawie.
3: Jak to ładnie powiedziałeś, to Kolorz Ostrawa?
2: Tak, ładnie. Po czesku.
4: No. Bardzo ładnie.
2: Pierwsze spostrzeżenie, że zazwyczaj chcemy być jak nasi rodzice, prawda? Zawsze jest jakoś tak, że gdzieś tam w kierunku tego, że te zawody
3: ja
2: uprawiam
3: przez... Ja wcale właśnie, widzisz?
2: Wiecie mi żart.
3: Dobra, przepraszam.
4: Zawsze chcieliśmy być jak nasi rodzice.
2: Aśka tak samo.
3: Tak,
2: ja chciałem być księdzem.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
6: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
5: Reklama.
1: To jest SK Rock.
7: Awionetka runęła na Bemowie. W drodze na miejsce katastrofy jest nasz reporter. Sąd oddalił kasację prokuratury. Jest ostateczny wyrok w sprawie skóry. Dziś wyjechała ostatnia tona węgla. Kopalnia Bielszowice zakończyła fedrowanie.
8: SK Rock. Raport.
7: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Dwie osoby zginęły, dwie są ranne. Ich obrażenia nie są jednak poważne. To najnowsze informacje w sprawie katastrofy awionetki w Warszawie. Maszyna runęła w pobliżu lotniska na Bemowie. W drodze na miejsce jest nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co udało ci się ustalić?
9: Dzień dobry. Z moich informacji wynika, że samolot rozbił się w trakcie lądowania bardzo blisko placu manewrowego do nauki jazdy. Maszyna runęła na ziemię i stanęła w płomieniach. Dwie osoby, które były na pokładzie, zginęły na miejscu. Jak informują strażacy, ranne, na szczęście niegroźnie, zostały też dwie osoby postronne, które na miejscu zgłosiły się do zespołu pogotowia ratunkowego. Na miejscu cały czas pracują służby.
8: To jest raport.
7: Jest ostateczny wyrok w sprawie skóry. Sąd Najwyższy oddalił dziś kasację prokuratury od wyroku uniewinniającego Roberta J. Chodzi o sprawę zabójstwa studentki Katarzyny Z. pod koniec lat 90. To jedna z najgłośniejszych i najbardziej makabrycznych spraw w historii polskiej kryminalistyki. W tej sprawie w 2022 roku krakowski sąd okręgowy skazał Roberta J. na dożywocie. Sąd apelacyjny w Krakowie zmienił ten wyrok i uniewinnił mężczyznę w 2024. Prokuratura złożyła kasację od wyroku, w której podnosiła szereg zarzutów procesowych. Część z nich przedstawiła na dzisiejszej rozprawie w Sądzie Najwyższym. A dzisiejsza decyzja sądu oznacza, że zakończył się wieloletni proces dotyczący tej zbrodni. Kilka dni muszą poczekać podopieczni gorzowskiego DPS-u na powrót do swojej placówki. 70 osób ewakuowano z powodu wczorajszego pożaru w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Walczaka. Wymagających specjalistycznej opieki zabrano do drugiego gorzowskiego DPS-u, a pozostałych podopiecznych tymczasowo ulokowano w placówkach w Kamieniu Wielkim i Skwierzynie. Budynek po pożarze trzeba dokładnie sprawdzić, tłumaczy Wiesław Ciepiela z gorzowskiego magistratu.
10: Teraz konieczne jest przeprowadzenie szczegółowych kontroli technicznych, sprawdzenie instalacji oraz doprowadzenie obiektu do pełnej gotowości po akcji gaśniczej. Potrwa to jeszcze kilka dni.
7: Przypomnijmy, pożar wybuchł w placówce wczoraj wieczorem. W jednym z pomieszczeń gospodarczych zapaliły się odpady. Nikt nie ucierpiał.
8: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: Ostatnia tona węgla wyjechała na powierzchnię. Po ponad 120 latach działalności kopalnia Bielszowice w Rudzie Śląskiej zakończyła fedrowanie.
11: Widzę łzy w pani oczach.
12: Bo jak się tutaj pracowało tyle lat, to jest to przykre. Także cała rodzina jest związana. Będzie tu tragicznie. Tam w Wielszowicach tylko sklepy, nic więcej, które i tak upadają.
13: Tak, no smutne pożegnanie, no.
11: Walczono o to, żeby przedłużyć jej żywotność do 2028 i nie udało się.
13: No nie udało się. Tam decyzje polityczne moim zdaniem i tyle, no.
11: Co jest najbardziej smutnego w przypadku syna górnika?
14: Że mój tata ciągle tutaj pracował, a teraz musi nagle odejść.
7: A z górnikami i ich rodzinami rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
6: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
7: Pogoda. Najbliższe dni z temperaturą do 34 stopni w dzień i do 20 w nocy. Dziś do końca dnia słonecznie, sucho i bez opadów. W północno-wschodniej części kraju większe zachmurzenie. Na północnym wschodzie i nad samym morzem 26 stopni, a najcieplej na zachodzie, południowym zachodzie i na ziemi lubuskiej, gdzie słupki rtęci wskażą 34 stopnie. W związku z wysoką temperaturą IMGW wydał dla całego kraju ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Jutro w całym kraju słoneczna pogoda i jeszcze cieplej.
6: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizan 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Red Hot Chili Peppers, Tell Me Baby, wcześniej AC/DC, Highway to Hell. I proszę nie mówić, że wszystko mi się z tym upałem kojarzy. Państwo dają jakoś radę? No mam nadzieję. 12 minut po 15. Dzień dobry, Michał Cieślik z tej strony. To jest czwartek, 25 dzień czerwca. I to jest nasze popołudniowe spotkanie, które potrwa do godziny 18.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Także zapraszam bardzo gorąco. Mam nadzieję, że Państwo się przyłączą i spędzą z nami dalszą część tego czwartkowego popołudnia. A warto, bo na to popołudnie przewidziane są prezenty. Jeżeli ktoś chciałby w przyszłym miesiącu pojechać do Ostrawy na festiwal Colors of Ostrava, to ja kolejny podwójny karnet będę miał w prezencie dla kogoś z Państwa. Proszę być na nasłuchu. Jutro 26 czerwca, jutro dzień premiery najnowszej płyty zespołu Muse, Wow Signal. To jej singlowy zwiastun. Więcej tego typu numerów jutro na tej płycie. Cryogene.

0: Hit That. No właśnie, jak zawsze, bardzo fajnie buja. I to by się zgadzało, bo Dzień Marynarza mamy dzisiaj. The Offspring już za nami w Esterok. 20 po trzeciej, chwila przerwy, pani Tilaf na naszej antenie.
1: Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Reklama.

0: To jest grupa Stone Temple Pilots i Creep w STRO. Ania ponownie w studiu się pojawiła. Zresztą Ania będzie co pół godziny tutaj raportować do godziny 18. Zgadza się?
1: Jestem, ale jest bardzo ciężko dzisiaj.
0: No lekko nie jest. Nikt nie obiecywał, że będzie lekko, no ale przynajmniej...
1: Jak ktoś ma zamiar lecieć do Hiszpanii, to nie musi. Może zostać w Warszawie.
0: Ja staram się tutaj utrzymać taki komfort termiczny w tym studiu. Czy to pani odpowiada, pani redaktor?
1: No, może być, może być.
0: To pani częściej tu do mnie zagląda. Pora na raport.
2: SK Rock. Raport.
1: Anna Kruszyńska, zapraszam. Pełną jedność i solidarność pokazała wschodnia flanka NATO, podkreślił Donald Tusk. Niech to będzie znak ostrzegawczy dla wszystkich, którzy coś złego planują wobec kogokolwiek z nas i naszych państw, dodał premier. A spotkanie liderów flanki odbyło się w Gdańsku na marginesie konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Wszystko wskazuje na nieszczęśliwy wypadek, oceniają policjanci po wczorajszym wybuchu na kampusie w Poznaniu. Jedna osoba została ranna w czasie zajęć praktycznych z użyciem kwasu solnego. W budynku Instytutu Geologii i Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza doszło do eksplozji. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia. Kobiety mogą pracować w spódnicach, mężczyźni wyłącznie w długich spodniach. Trwająca fala upałów unaoczniła problem kierowców miejskich autobusów i tramwajów. Mimo, że jest bardzo gorąco, oni nie mogą jeździć w krótkich spodenkach.
3: Motorniczowie mają do dyspozycji koszulki, takie polówki, bądź koszule z krótkim rękawem. I to jest wystarczająca wersja na właśnie ten sezon letni, który teraz mamy obecnie.
1: Informuje rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz, ale dla przykładu we Wrocławiu motorniczowie i kierowcy mogą pracować w krótkich spodenkach, gdy temperatura przekracza 26 stopni.
0: No tutaj też fajnie mamy, bo bez względu na na temperaturę też możemy w krótkich spodenkach.
1: Możemy.
0: No czemu nie?
2: SK Rock Sport.
1: No na początek Liga Narodów Siatkarzy i wielkie emocje w Gliwicach. Dziś Polska zmierzy się z Turcją. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 20. Wcześniej Chiny zagrają z Belgią. Ten mecz o 16:30. W pierwszym meczu turnieju biało-czerwoni wyszarpali wygraną. Pokonali Belgię 3-2, choć dwa pierwsze sety wygrywali rywale. Liderem w ataku Polaków był Bartłomiej Bołądź, który zdobył 24 punkty. I jeszcze Liga Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Jutro o 11:00 w Wiedniu odbędzie się losowanie grup. Od tego sezonu rozgrywki ruszą w nowej formule z udziałem aż 24 drużyn, w tym Orlen Wisły Płock oraz Industrii Kielce. Dziś Europejska Federacja Piłki Ręcznej ogłosiła podział na koszyki. Industria Kielce, mistrz Polski, znalazła się w drugim koszyku. Orlen Wisła będzie losowana z trzeciego. To oznacza, że w grupie z nawciarzami będą dwie ekipy wyżej notowane. Nie będzie na pewno w jednej grupie z Orlen Wisłą kieleckiego teamu. Może być najwyżej jedna niemiecka, jedna węgierska, jedna francuska i jedna duńska.

To był zespół Cypress Hill, oczywiście na samplach wielkiego hitu The Clash, Guns of Brixton, What's Your Number, to już za nami w Esterog. No tak wspominaliśmy kilka chwil temu o możliwości pracy w krótkich spodenkach przy tych upałach, bo okazuje się, nie wszyscy sobie mogą pozwolić na takie luksusy, no chyba, że ktoś w pracy zdalnej, to ja nawet nie chcę sobie wyobrażać, jakie możliwości ubioru w te upały daje właśnie praca zdalna. Można, oczywiście. 21 minut do 16 pozostaje. Lux Torpeda teraz Westerok.

0: magnes, potas, nawadnianie siorbie, kawy, łyk, śpiewa ulica. No, w tych dniach szczególnie to nawadnianie niezwykle ważne. Przypominamy i dziękujemy za garść cennych wskazówek. Luxterpedzie oczywiście. Lubię się, to już za nami w Esterok, a my się nie zatrzymujemy, bo za chwilę Queen. Don't stop me now w Esterok.
1: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. Esterok.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 Esterok.
2: W Esterok.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Esterok.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Playlista osobista.
4: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.

Stop Crying Your Heart Out i zespół Oasis w SC Rock. No a teraz już taka mała zapowiedź tego, co za parę godzin. No u niektórych domyślam się radość tym większa, w związku z tym, że zaczynają się jutro już wakacje. No tak to wygląda na ten moment. Friday, I'm in love. Final Countdown. Zaczynamy właśnie w tym momencie. The Cure przed nami.

0: tak, jedni czekają już na piątek, choć inni powiedzą, że temu czwartkowi też wiele nie brakuje. Friday, I'm in love, The Cure w Esterok to za nami. Za 3 minuty będzie 16, a za chwilę najnowszy raport na naszej antenie. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
3: Reklama.

0: Katastrofa awionetki na warszawskim Bemowie. Na miejscu pracują służby. Absolutorium dla Trzaskowskiego i Szpital Południowy. Gorąco na sesji Rady Warszawy. Upały w Tatrach mogą być poważnym zagrożeniem w raporcie ostrzeżenia TOPR.
1: SK Rock. Raport.
0: 16. Anna Kruszyńska, zapraszam. Zabezpieczają teren i materiał dowodowy. Służby pracują w miejscu katastrofy awionetki, do której doszło na warszawskim Bemowie. Dwie osoby zginęły, jedna została ranna. A na miejscu jest nasz reporter Michał Skolimowski. Wiadomo, co dokładnie się wydarzyło?
2: Dzień dobry. To jest i będzie ustalane. Tu na miejscu strażacy zakończyli już swoje działania. Cały czas jednak pracują policjanci. Miejsce, gdzie spadła awionetka, jest odgrodzone i zasłonięte. Widać jedynie pozostałości maszyny, która doszczętnie spłonęła. Wszystko wydarzyło się na terenie Automobil Klubu Polskiego, gdzie znajduje się m.in. ośrodek szkoleniowy dla kierowców. Niedaleko jest też centrum handlowe. Tak to, co się wydarzyło, relacjonowali mi świadkowie.
3: Usłyszałem taki świst, huk. Myślałem, że coś się zawaliło w ogóle.
4: Jak jechaliśmy, to akurat tutaj był wielkie kłęby dymu, czarnego dymu.
2: Na miejscu, tak jak wspominałem, pracują policjanci. Ich działania mogą potrwać jeszcze co najmniej kilka godzin.
0: A do tematu będziemy wracać. Tłumaczenia prezydenta w sprawie Szpitala Południowego są niewystarczające. Tak opozycja w Radzie Miasta komentuje wystąpienie Rafała Trzaskowskiego na miejskiej sesji. W Pałacu Kultury i Nauki odbywają się dzisiaj dwie sesje. Pierwsza ma dotyczyć wniosku o absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego. Druga to sesja nadzwyczajna, w całości poświęcona sytuacji w Szpitalu Południowym. Sesję z bliska obserwuje nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
5: Jestem, dzień dobry.
0: Dzień dobry, Mateuszu. Jak prezydent Warszawy odniósł się do nieprawidłowości w Szpitalu Południowym?
5: Rafał Trzaskowski czeka na wyniki audytu, a jeśli te potwierdzą nieprawidłowości, nie zawaha się egzekwować odpowiedzialności w ratuszu. Tak można podsumować wystąpienie prezydenta Trzaskowskiego. Opozycja twierdzi, że informacje przekazane przez prezydenta nic nie wyjaśniają.
6: W dużej mierze informacje, które każdy z nas może znaleźć na Wikipedii lub na jakiejś innej stronie miasta.
5: Mówi Agata Diduszko-Zyglewska z Lewicy. Z kolei Dariusz Figura z PiS domaga się odpowiedzi na pytanie o bezpośrednie relacje Dawida Kacprzyka z wiceprezydentkami i prezydentem Trzaskowskim.
7: Ile razy się spotkaliście? W jakich okolicznościach? Czy rozmawialiśmy o Szpitalu Południowym? Zero informacji.
5: Nadal nie ma końcowych wniosków z audytu zleconego w szpitalu 11 czerwca.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Upały w Tatrach mogą być poważnym zagrożeniem. Według prognoz w weekend w Zakopanem termometry pokażą ponad 30 stopni. Gorąco będzie także w Tatrach na wysokości około 2000 metrów. Przy pełnym słońcu, bez grama cienia, taka wyprawa w wyższe partie gór może nieść ze sobą poważne zagrożenie, ostrzega Kuba Hornowski, ratownik TOPR.
8: Jest zagrożenie odwodnieniem organizmu, jeżeli o to nie zadbamy odpowiednio. Jeżeli będzie wiatr, to nie będziemy tego czuli, ale odwadniać będziemy się tak samo. Nawet w naszych szerokościach geograficznych można się po prostu poparzyć od tego słońca.
9: Tomasz Zając, Zaczeński Park Narodowy.
10: Jeżeli planujemy wycieczkę 10-12 godzin, no to sugerowałbym, żeby jednak zabrać tak 2-2,5 litra wody co najmniej. Na osobę oczywiście.
8: W Tatrach tych ludzi, a co za tym idzie odchodów, jest na tyle dużo, że uzupełnianie wody ze strumyka, a już nie daj Boże ze stawu, nie jest dobrym pomysłem.
0: Oprócz wody trzeba pamiętać także o nakryciu głowy, kremie do opalania, a także okularach przeciwsłonecznych, ale także o czymś cieplejszym i przeciwdeszczowym, bo pogoda w górach może się szybko zmienić.
11: Program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
12: Pogoda.
0: Na najbliższe dni z temperaturą do 34 stopni w dzień i do 20 w nocy. Dziś do końca dnia słonecznie, sucho i bez opadów. Na północnym wschodzie i nad samym morzem 26 stopni. Najcieplej na zachodzie, południowym zachodzie i na ziemi lubuskiej. Tam 34 stopnie. W związku z wysoką temperaturą IMGW wydał dla całego kraju ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami.
11: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaj.

0: jakoś tak od razu chłodniej się robi, jak słyszymy ten dźwięk deszczu, a nawet burzy. Nie wiem, czy tak to na Państwa działa, ale na mnie jak najbardziej. Dorsey, Riders on the Storm, to już za nami w SC Rock. No a na deszcz szybko się nie zapowiada, no co by nie mówić. 14 minut po 16 w czwartkowe popołudnie. Kłania się raz jeszcze Michał Cieślik, zapraszam na kolejną godzinę naszego czwartkowego spotkania.
1: Ten kawałek. Dobrze. Dobrze rokuje.
0: No proszę bardzo, ci panowie przyznają, że traktują Polskę jak swój drugi dom ze względu na niezwykle gorące przyjęcie, z jakim spotykają się podczas występu na festiwalach, na przykład na openerze grali, czy na koncertach halowych. Taki właśnie koncert dadzą w styczniu, tak? Dobrze mówię, w styczniu, zimą 2027 roku. Zagrają w Łodzi, a grać będą między innymi tak. Evolution, Nothing But Thieves przed nami, Westrock.

0: eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
0: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: to był perfekt w Esterok, to pani będzie żyła jak królowa normalnie przez te dwa tygodnie najbliższe. I ciepło będzie, pogoda chyba dopisze, co?
1: No to zależy, kto co lubi. Ja upałów nie za bardzo.
0: No dobrze, słuchaj, inaczej nie chcę wyjść.
1: Ale jeszcze jutro do pracy trzeba przyjść, więc...
0: Ale spokojnie, to już można takie, wiesz, końcowe odliczanie zacząć powoli. Ania i najnowszy raport już za 40 sekund.
2: Autopromocja. Melina. Melina. Esterok.
3: No, mając jedno dziecko, jak można spać do 10?
4: Mam żonę. Ale rzeczywiście powinieneś się urodzić w moich czasach.
3: Nie, nie chciałbym.
4: Nie chciałbyś?
3: Wiesz, ja sobie...
4: Playboy już nie istnieje, no tak, to masz rację. Ja, kartka i myślimy.
3: No ja cały czas myślę, wiesz, jest problem.
4: Ale z tego nic nie ma.
3: No właśnie.
4: Nie, no jestem zapraszany.
3: Jak możemy tak złośliwym hamem?
4: O, dziękuję za...
3: I jedziemy.
4: Otwarte. Nie wiem, nie mam pojęcia.
2: Melina.
5: A w najbliższej Melinie król stand-upowych złośliwców Sebastian Rejent.
2: Melina w Esce Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja.
6: Eska Rock. Raport.
1: Anna Kruszyńska, zapraszam. Kraje europejskie są gotowe wspierać odbudowę Ukrainy i europejskie aspiracje tego kraju. To deklaracje, które padły w Gdańsku. Dziś rozpoczęła się dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Jej głównym tematem jest międzynarodowa pomoc gospodarcza i obronna dla Kijowa. Groźny wypadek w Radomsku w Łódzkiem. 35-letni kierowca osobówki z impetem wjechał w zaparkowany autobus. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala.
7: Z nieustalonych na obecną chwilę przyczyn zjechał z jezdni i uderzył w nieuruchomiony autokar. 35-latek posiadał sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.
1: Relacjonował Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku.
6: To jest raport.
1: Szczecin przygotowany na upały. W mieście można schłodzić się w 5 miejscach. Są poidełka z zimną wodą, a także specjalne kurtyny.
8: Kurtyny zostały ustawione koło biurowca na placu Adamowicza oraz na placu Zwycięstwa. Będą one włączane wtedy, gdy temperatura wyniesie powyżej 27 stopni.
1: Mówiła Hanna Pieczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.
6: Eska Rock Sport.
1: A na początek mundial dziś rozstrzygnięcia w trzech kolejnych grupach D, E i F. Z nich pewni awansu do 1/16 finału są na razie Amerykanie i Niemcy. Spotkania o honor czekają natomiast Turcję i Tunezję. W grupie E oba spotkania odbędą się o 22:00. Niemcy zagrają z Ekwadorem, a Wybrzeże Kości Słoniowej będzie się mierzyć z Curaçao. Debiutująca w Mistrzostwach Świata reprezentacja ma już na koncie historycznego gola oraz punkt. Natomiast aby awansować, Curaçao potrzebuje zwycięstwa. O 1:00 w nocy zaczną się mecze w grupie F. Tu Tunezja zagra z Holandią, a Japonia ze Szwecją. A jutro nad ranem w grupie D Amerykanie zagrają z Turcją, a Paragwaj z Australią. Do fazy pucharowej awansują po dwie czołowe drużyny z każdej grupy oraz 8 najlepszych z 12, które zajmą trzecie miejsca. I jeszcze tenis. Katarzyna Kawa nie przeszła eliminacji do wielkoszlemowego Wimbledonu. W trzeciej decydującej rundzie polska tenisistka przegrała z Amerykanką 2-6-5-7. Wcześniej 33-letnia Polka pokonała Szwajcarkę i Włoszkę. W pierwszej rundzie eliminacji odpadła Linda Klimowicowa, a w poniedziałek rozpocznie się rywalizacja w głównej drabince Wimbledonu. Prawo gry bez eliminacji mają broniąca tytułu Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalinet i Magdalena Fręch. Jutro rozlosowane zostaną pary pierwszej rundy.

to tam, kto jest w środku, no i zespół Hey w ST Rock. Spokojnie, nie zapomniałem, oczywiście mam karnety na festiwal Colors of Ostrava. W tym tygodniu Państwu te karnety rozdajemy. W porannym programie 6 na 9, no i popołudniową porą po godzinie 15. Jak Państwo zajrzą na taką stronę ostrava.skrock.pl, to nawet Państwo tam mogą powalczyć o taki pakiet VIP-owski na festiwal, w ramach którego miejsce na polu namiotowym. Do tego jeszcze przelot w te i z powrotem, żeby nie było, no i rzecz jasna dwa karnety, więc jeżeli ktoś ma ochotę na taki właśnie zestaw, no to proszę zajrzeć, proszę się wpisać i zamieścić tam podanie w sprawie tych pakietów VIP-owskich. No a jutro po godzinie 6 finał tej zabawy i dowiemy się, do kogo takie właśnie przyjemności powędrują. A ja mam dla Państwa również bardzo przyjemną rzecz w prezencie, a mianowicie dwie rzeczy. Dwa karnety na festiwal Colors of Ostrava między 15 a 18 lipca. To wszystko dzieje się. Będzie tuż za naszą południową granicą. Skankanansy, 21 Pilots, Moby, między innymi oni tam się pojawią. Wspominałem Państwu też, że będzie grać zespół laureat drugiej edycji konkursu SK Rockstar, czyli krakowski zespół Flying Bison, który tym właśnie laureatem niedawno został. A jeżeli ktoś chciałby karnety ode mnie, no to można już teraz do mnie w tej sprawie wysyłać głosówki, przekonywać, trzeba dobrze uzasadnić swoją wypowiedź, uargumentować, no i po godzinie 17 do kogoś zadzwonię i kogoś takimi właśnie karnetami obdaruję. A póki co na naszej antenie Inhaler i Nightcore.

0: Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: Reklama.

To był Madness i Our House w ST Rock w czwartkowe popołudnie. No tak, trwa nasze festiwalowe lato. Dużo tych koncertów i festiwali, które Państwu polecamy, na które mamy także dla Państwa zaproszenia. Jednym z nich jest festiwal Rockowiznę. 3-sierpniowe weekendy w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie. Tam właśnie to wszystko się będzie odbywać. My też tam będziemy na tym festiwalu. Podobnie zresztą jak przed rokiem. Dużo się działo, dużo ciekawego i dużo fajnych rzeczy, fajne wspomnienia Państwo zabrali z tych 3 weekendów ze sobą, no i mam nadzieję, że podobnie będzie i tym razem. No inaczej być nie może, skoro w line-upie tegorocznej Rockowizny tacy wykonawcy jak oni w Gdańsku i Krakowie, koma się pojawi w ramach tegorocznej Rockowizny. Będą grać takie właśnie numery.

0: To był Nazareth i Love Hurts, Esteroga. Pani Ola by chciała bardzo karnety do Ostrawa. Dlaczego w ogóle?
1: Dlaczego właśnie ja przeżyłam 20 rok szkolny z moimi dziećmi szkolnymi i osobistymi, więc myślę, że po tych 20 latach coś mi się należy.
0: Ale że co, że w kontekście strat moralnych, czy co? No nie wiem. No w każdym razie pani Ola oczywiście dopisana jest do kolejki chętnych po karnety na festiwal Colors of Ostrava. Po godzinie 17 zadzwonimy do kogoś i kogoś takimi karnetami obdarujemy. A za 3 minuty będzie 17 i najnowszy raport.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
4: Kocham silniki chemii i uważam, że to jest... Ja im tego tak zazdroszczę, że oni sobie mogą, że nawet nie pytajcie.
3: Łukasz Bąk.
5: Bo zazwyczaj i do tej pory było tak, że proszę bardzo, macie tutaj, nasz samochód potrafi sam skręcać, on ma autopilota, ale jak coś się wydarzy, to wina jest zawsze kierowcy.
3: Każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
6: Drifterzy! To wy drifterzy!
7: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
3: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
8: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
9: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
10: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
11: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
12: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
13: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
3: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w SC Rock.
14: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka.
15: Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
14: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
3: Reklama.

0: jest SK Rock.
1: Na miejscu eksperci będą wyjaśniać przyczyny katastrofy awionetki na Bemowie. Dramatyczna sytuacja w Wenezueli z pilną pomocą humanitarną rusza Caritas Polska. W Radomiu uroczyste wkopanie kapsuły czasu. Okazją 50. rocznica protestu robotniczego.
2: SK Rock. Raport.
1: 17. Anna Kruszyńska, zapraszam. Na miejscu są już eksperci Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. To oni będą wyjaśniać przyczyny katastrofy awionetki, do której doszło przy lotnisku na warszawskim Bemowie. Dwie osoby zginęły, jedna została ranna. Wiadomo, że samolot rozbił się w trakcie lądowania. Maszyna runęła na ziemię i stanęła w płomieniach. Swoje działania zakończyła już Straż Pożarna. Na miejscu nadal pracuje policja.
3: Policjanci przez cały czas są na tym miejscu, wykonują czynności. Te czynności przede wszystkim polegają na zabezpieczeniu tego terenu. Na miejscu również pracowali strażacy, którzy prowadzili swoje działania.
1: Mówi nadkomisarz Marta Sulowska z bemowskiej policji. Do katastrofy doszło na terenie Automobil Klubu Polskiego, gdzie znajduje się m.in. ośrodek szkoleniowy dla kierowców.
2: To jest raport.
1: PGE, Orlen, Enea i Tauron chcą wspólnie wesprzeć odbudowę ukraińskiej energetyki. Podczas trwającej w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy spółki podpisały list intencyjny dotyczący współpracy przy modernizacji infrastruktury zniszczonej przez wojnę.
4: Cieszę się, że nasze spółki energetyczne podejmują wspólny wysiłek, żeby dzielić się swoim doświadczeniem nie tylko w Polsce, ale żeby pokazywać, że współpraca z naszym sąsiadem, z Ukrainą, też jest możliwa. Także trzymam kciuki za rozwój tej inicjatywy.
1: Mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Eliza Zeidler. Odbudowa Ukrainy będzie największym projektem od czasów II wojny światowej. Bank Światowy szacuje, że może kosztować ponad 500 miliardów dolarów. Dramatyczna sytuacja w Wenezueli. Co najmniej 164 osoby zginęły, a ponad 970 zostało rannych w wyniku dwóch trzęsień ziemi. Z pilną pomocą humanitarną rusza Caritas Polska. Pod gruzami wciąż jest wielu poszkodowanych. Trwa akcja ratunkowa i wstępna ocena zniszczeń. Biorąc pod uwagę specyfikę zabudowy, liczba ofiar będzie niestety rosła, ocenia w rozmowie z naszym reporterem strażak ze specjalnej grupy poszukiwawczo-ratowniczej z Poznania. Przemysław Rębielak sam wielokrotnie brał udział w poszukiwaniach ludzi pod gruzami. Rozmawiał z nim nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co według twojego rozmówcy jest najważniejsze w trwającej akcji?
5: Zlokalizowanie miejsc, w których mogą być żywi ludzie, to jednocześnie najtrudniejszy element takich działań.
6: W metropolii, w stolicy są bardzo wysokie żelbetowe budynki, duże tafle, szkła, no to jest dużo bardziej szkodliwe, większe niesie zniszczenia. Przy budynkach z cegły, no to na pewno te skutki są mniejsze.
5: Paradoksalnie jednak wielkie żelbetowe płyty mogą tworzyć swego rodzaju jaskinie w gruzowisku, zwiększając szanse na przeżycie uwięzionych ludzi. W przypadku Wenezueli, zdaniem mojego rozmówcy, konieczne będzie wsparcie ratowników z innych krajów.
6: Żadne państwo nie jest wydolne samodzielnie, poza tym ratownicy też często są poszkodowani, ich rodziny, więc są jakby zajęci dodatkowo.
5: Powiedział mi Przemysław Rębielak. Oprócz Caracas ogromne zniszczenia są także w nadmorskiej La Guarii. W obu miastach powstały polowe szpitale, które przyjmują setki rannych.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: W centrum Radomia uroczyście wkopano kapsułę czasu. To

0: Z okazji 50. rocznicy protestu robotniczego w tym mieście w szczelnie zamkniętym pojemniku znalazły się materiały o radomskim czerwcu, koszulka przekazana przez kibiców Radomiaka oraz listy dla potomnych. Jeden z nich napisany został przez bohaterów tamtych wydarzeń.
1: Pamiętnia i oddaje hołd ofiarom czerwca 76 roku.
2: Wydaje mi się, że powinniśmy dbać o naszą historię Radomia, powinniśmy być z niej dumni.
3: Kiedy zamkniesz tą kapsułę w swojej pamięci i wrócisz do swoich spraw, spójrz na Radom. Jaki on jest piękny.
4: Dla potomnych wydaje mi się, że jest to bardzo interesujące, żeby wiedzieli, jak było 50 lat wcześniej.
0: A kapsuła ma zostać otwarta w 2076 roku, w stulecie radomskiego czerwca.
5: Program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
6: Pogoda.
0: W pogodzie nic się nie zmieniło. Najbliższe dni słoneczne, bez opadów deszczu i z temperaturą do 34 stopni. W nocy lokalnie termometry mogą wskazać 20 stopni. Wysoka temperatura w dzień i w nocy zostanie z nami do początku przyszłego tygodnia. A dziś do końca dnia słonecznie i sucho i bez opadów. Wiatr przeważnie słaby, na północnym wschodzie i nad samym morzem 26 stopni, na przeważającym obszarze kraju około 30, a najcieplej dziś na zachodzie, południowym zachodzie i na ziemi lubuskiej, tam 34 stopnie.
5: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaj.

0: No tak, dziś już zagraliśmy Highway to Hell, teraz Hell's Bells. Cóż mogę poradzić, że słowo hell tak często pojawia się w tekstach AC/DC. No i hell to my mamy jeszcze dodatkowo za oknem. Tak to wygląda na ten moment. A ja się kłaniam Państwu po 17. Michał Cieślik. Przed nami ostatnia godzina naszego czwartkowego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Na pewno bardzo przyjemna godzina dla kogoś, komu rozdam zaproszenie na festiwal Colors of Ostrava. Dzwonię niebawem w tej sprawie do kogoś z Państwa. Teraz 16 minut po 17 i mam Suede w tym momencie, Emotionally Unavailable. Za niecały miesiąc, 23 lipca, grupa Suede na koncercie w Warszawie.

0: To było Manam w Estrog. Nie poganiaj mnie i niech nikomu przy tej temperaturze nie przychodzi do głowy poganianie kogokolwiek. Tym bardziej, że to już taki przedpiątek w tym momencie nam się zrobił. 22 minuty po godzinie 17. Manam za nami. The Offspring za chwilę pojawią się u nas.
1: Reklama. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Come Out and Play, The Offspring w Este Rock, a ja Ole mam po drugiej stronie. Co tak skrzypi?
1: No to nie skrzypi, to dzieci na mieście.
0: Okej, myślałem, że wiesz, tam jakieś kości czy coś, ale nie, nie, aż tak to nie.
1: Nie, nie, nie, jeszcze nie.
0: No dobrze, Ola się szykuje do zakończenia roku szkolnego, to już jutro, tak? I potem szaleństwo.
1: Tak, potem wakacje, wakacyjki.
0: Słuchaj, te ancymony dały ci popalić w tym roku?
1: Zostawmy to bez komentarza.
0: No taka dyplomatyczna dosyć odpowiedź. Nigdy nie wiadomo, jaki ancymon może cię podsłuchiwać w radiu w tym momencie,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, tak, tak.
0: Okej, no dobrze,
1: wszystkie
0: tak będzie.
1: Wszystkie są przekochane.
0: Tej wersji się będziemy...
1: Wakacje.
0: Tej wersji się będziemy trzymać, dokładnie. A właśnie, a propos wakacji, jakie plany na te najbliższe 2 miesiące?
1: Może piasek, odpoczynek. I może jeszcze ktoś mi coś, nie wiem... pomoże wymyśleć.
0: Może pomoże, tak? Słuchaj, może piasek, czyli domyślam się, że to będzie północ kraju, to ja miałbym taką małą propozycję związaną z wycieczką na południe, czyli w dół mapy, chociaż niektórzy mówią, że Czesi też mają dostęp do morza.
1: Podobno.
0: Bo tam dobre
1: podobno.
0: Połączenie autostradowe jest, tak?
1: Podobno.
0: Z Czech. Tak, dobrze, Ola, oczywiście dzwonię w sprawie biletów, karnetów na festiwal Colors w Ostrawa między 15 a 18 lipca. Podobnie jak w ubiegłym roku też tam będziemy, też będziemy się bawić z naszymi słuchaczami. I z tobą, i twoją osobą towarzyszącą, bo oczywiście dwa karnety wędrują do ciebie. Należy się.
1: Bardzo dziękuję. Ahoj, bym powiedziała.

0: śmiało, tak, śmiało, śmiało, śmiało, ahoj!
1: Ahoj, ahoj!
0: No dobrze, za ciężki trud włożony w edukację twoich ukochanych dzieci, taki prezent dziękuję, jak najbardziej dziękuję. Się należy. To dobrej zabawy życzę, Ola, trzymaj się!
1: Dzięki, do zobaczenia!
0: Hej, hej.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Dzisiaj, drodzy Państwo, Światowy Dzień Smerfa. Ty nie tylko jesteś marudo, ale też jest ważniak, jak się okazuje. Natomiast słuchacze szukają odpowiedniego smerfa i postaci dla Aśki.
4: Dzień smerfa, mówicie, to panie Asia ma ułatwione zadanie, nie? Mogłaby być tylko jednym smerfem.
3: No, dokładnie.
5: Ciekawe.
3: Łasuchem.
6: Wyraziłem swój sprzeciw wobec jego zdania i nie wiem dlaczego, kupując truskawki, obaj spędziliśmy 5 minut na tłumaczeniu sobie nawzajem, kto ma, a kto nie ma.
3: Drodzy Państwo, i facet nawet miał niezłe argumenty, ale poddał się, kiedy Wojtek zastosował udech Hishiji Jujigatame.
6: Tak, jesteś głupi. I przebiłem jak Jokerem.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esse Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: Esse Rock. Raport.
8: 17.30, Anna Kruszyńska zapraszam. Śmiertelny wypadek w powiecie łosickim. Nie żyje 36-latek. Po południu w Niemojkach mężczyzna kierujący Audi próbował wyminąć kilka pojazdów. To zakończyło się tragicznie.
9: Mieszkaniec powiatu siedleckiego, próbując wrócić na swój pas ruchu, uderzył w tylny narożnik naczepy, po czym stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo, co doprowadziło do wywrócenia samochodu.
8: Relacjonuje aspirant Emilia Matejczuk z łosickiej policji. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana, policja apeluje o ostrożność. Warszawa dusi się w smogu. Polski alarm smogowy przeprowadził pomiary stężeń dwutlenku azotu w stolicy. We wszystkich 80 lokalizacjach wyniki pomiarów były wyższe niż rekomendacja WHO. Zanieczyszczenia mogą powodować szereg chorób, szczególnie wśród dzieci. Organizacja postuluje do władz Warszawy o zwiększenie strefy czystego transportu i ograniczenie ruchu samochodów w okolicach szkół.
7: Rok. Sport.
8: Na początek Liga Narodów Siatkarzy w Gliwicach. Dziś Polska zmierzy się z Turcją. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 20. W pierwszym meczu turnieju biało-czerwoni wyszarpali wygraną. Pokonali Belgię 3-2. Teraz mundial. Dziś rozstrzygnięcia w trzech kolejnych grupach D, E i F. Z nich pewni awansu do 1/16 finału są na razie Amerykanie i Niemcy. Spotkania o honor czekają natomiast Turcję i Tunezję. W grupie E oba spotkania odbędą się o 22. Niemcy zagrają z Ekwadorem, a Wybrzeże Kości Słoniowej będzie się mierzyć z Curaçao. O pierwszej w nocy zaczną się mecze w grupie F. Tu Tunezja zagra z Holandią, a Japonia ze Szwecją. A jutro nad ranem w grupie D Amerykanie zagrają z Turcją, a Paragwaj z Australią. I jeszcze czarny sport w związku z prognozowanymi upałami. Zmienione zostały godziny niedzielnych meczów Ekstraligi i drugiej Ekstraligi Żużlowej. Spotkania zostaną rozegrane później niż planowano. W Ekstralidze mecz Stelmet Falubas Zielona Góra z Orlen Oil Motorem Lublin odbędzie się o 19. A GZ Stal Gorzów podejmie Fogo Unii Leszno o 21. W drugiej Ekstralidze spotkanie Munfin Magnus Ostrów Wielkopolski Polonia Piła rozpocznie się o 17.30.

To był Ladybunk w Esteroki, Wadę Mekum Skauta. Właśnie a propos, wakacje się zaczynają. Dla niektórych dobry pretekst, by zerwać z tak zwaną marszurutą i trochę wyskoczyć z tego kołowrotka codzienności, do czego zresztą zachęcam. Taki reset naprawdę robi bardzo dobrze. 23 minuty do 18 nam pozostają. Gansi i Nothing przed nami w Esteroki.

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
1: witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Reklama.

To jest T-Love i Warszawa w ST Rock. Na kilka chwil przed godziną 18. O 18.00 Ania i najnowszy raport, już teraz gorąco zapraszamy. Potem Michał i czwartkowy radar. A my słyszymy się znowu jutro, trochę wcześniej niż zazwyczaj w tym tygodniu, bo już o 13.00 do 17.00 będziemy spędzać wspólnie to piątkowe popołudnie, na które już teraz Państwa gorąco zapraszam i liczę na Państwa obecność. Michał Ciślik, póki co dziękuję za dziś. Zmykam, dobrego wieczoru. Bittersweet Symphony i The Verve ode mnie na koniec. Tymczasem pa.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn.
1: Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka.
1: Polski rock.
2: Kawałki, które dobrze rokują.
1: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
2: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock.
1: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Gorąco na sesji Rady Warszawy, wszystko w cieniu afery w Szpitalu Południowym. Wybuch na kampusie w Poznaniu, wszystko wskazuje na nieszczęśliwy wypadek. W ciągu dnia ponad 30 stopni, cała Polska w pogodowych alertach.
1: SK Rock. Raport.
0: 18. Anna Kruszyńska, zapraszam. Poważne utrudnienia na S17 w kierunku Lublina. Od tego zaczynamy raport. Między Wezłami Bogucin Sławinek zapalił się samochód ciężarowy przewożący makulaturę. Na miejscu pracuje 6 zastępów Straży Pożarnej. Trasa w stronę Lublina jest zablokowana, ale utrudnienia też w przeciwnym kierunku. Tam doszło do kolizji i ruch odbywa się tylko jednym pasem.
2: To jest raport.
0: Gorąco na sesji Rady Warszawy. Głównym punktem zaplanowane na dziś głosowanie nad wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. Ale wszystko w cieniu afery w Szpitalu Południowym. Dariusz Figura z PiS domagał się informacji o tym, czy istniały powiązania między Dawidem Kacprzykiem a kimkolwiek z biura prezydenta stolicy. Odpowiadał mu prezydent Rafał Trzaskowski i zapewnił, że jeśli audyt wykaże nieprawidłowości, to odpowiedzialni poniosą konsekwencje.
3: Ile razy się spotkaliście, w jakich okolicznościach, czy rozmawialiśmy o Szpitalu Południowym? Zero informacji.
4: Uprzedzając Państwa pytania dotyczące odpowiedzialności moich zastępców, i dla mnie jest absolutnie jasne, że jeżeli w toku audytów postępowania prokuratury stwierdzone zostaną naruszania procedur lub przymykanie oka na nieprawidłowości, nie będę się wahał ani minuty z podjęciem decyzji.
0: Do porządku obrad włączono złożone przez radnych opozycji wnioski o odwołanie dwóch wiceprezydentek stolicy. Chodzi o Aldonę Machnowską-Górę, która była w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego, i Renatę Kaznowską, która zajmuje się ochroną zdrowia w ratuszu. A według najnowszych informacji wyniki miejskiego audytu w Szpitalu Południowym mają być gotowe do końca lipca. Wszystko wskazuje na nieszczęśliwy wypadek, oceniają policjanci po wczorajszym wybuchu na kampusie w Poznaniu. Jedna osoba została ranna w czasie zajęć praktycznych z użyciem kwasu solnego. W budynku Instytutu Geologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza doszło do eksplozji.
5: Tam studentka, wykonując prace chemiczne, wywołała reakcję, której przebieg pozostaje w trakcie ustaleń. W wyniku tego zdarzenia doznała poparzeń w obrębie dłoni, punktowo twarzy oraz nóg. Została zabrana do szpitala. Na szczęście jej życiu nic nie zagraża.
0: Mówił Łukasz Paterski z Poznańskiej Komendy Miejskiej. W akcji brało udział 8 zastępów strażaków i grupa chemiczna. Policja wyjaśnia sprawę.
5: Na miejscu pracowała policyjna grupa śledcza wraz z technikiem kryminalistyki. Na dzisiaj zaplanowane są także działania zbiegłe z zakresu pożarnictwa, które oceni miejsce tego zdarzenia. Na ten moment trwa wyjaśnianie okoliczności, a także analiza przebiegu zdarzenia przez ekspertów.
0: Poza ranną studentką w pomieszczeniu było jeszcze 15 osób, które samodzielnie opuściły budynek przed przyjazdem służb ratunkowych.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Żar leje się z nieba, cała Polska w pogodowych alertach. Temperatura w ciągu dnia przekracza 30 stopni, a kulminacja upałów prognozowana jest na niedzielę. Policja i pogotowie przypominają, że taka pogoda może być bardzo niebezpieczna. O szczegółach z Bydgoszczy Dawid Olszewski.
6: W upalne dni pogotowie odnotowuje więcej interwencji u osób, które źle znoszą taką pogodę, mówi ratownik medyczny z Bydgoszczy Krzysztof Wiśniewski.
7: Szczególnie są to wyjazdy do osób starszych, do seniorów, gdzie mamy do czynienia z zasłabnięciem, z odwodnieniem, ale również udary cieplne i udary słoneczne.
6: W Bydgoszczy w kilkunastu miejscach ustawiane są kurtyny wodne. Niektóre już chłodzą przechodniów.
8: Długo już tutaj siedzimy na słońcu i potrzebujemy się trochę schłodzić. Nie można zbyt wiele, bo bardzo szybko moczy.
6: Policja apeluje, by podczas upałów zwracać uwagę na to, czy w naszym otoczeniu ktoś nie potrzebuje pomocy. Dziecko, starsza osoba, która zasłabła z powodu wysokiej temperatury, albo zwierzę pozostawione w zamkniętym samochodzie.
0: A w takiej sytuacji trzeba poinformować odpowiednie służby.
9: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
0: Pogoda. Najbliższe dni z temperaturą do 34 stopni w dzień i do 20 w nocy. Dziś się słonecznie, sucho i bez opadów. Na północnym wschodzie i nad samym morzem 26 stopni. Najcieplej na zachodzie, południowym zachodzie i na ziemi lubuskiej, tam 34 stopnie. W związku z wysoką temperaturą IMGW wydał dla całego kraju ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Kulminacja upałów prognozowana jest na niedzielę i początek przyszłego tygodnia. Lokalnie termometry mogą pokazać nawet 39 stopni, szczególnie w zachodniej i centralnej Polsce.
9: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
10: SK Rock Radar.
11: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, jakiej ważnej lekcji udzielił kiedyś Mick Jagger. Billy z The Smashing Pumpkins zapowie 60 utworów, a ponadto zerkniemy na bicepsy pewnego poznańskiego składu. Ale zanim to wszystko, czas na małą przypominajkę z lat 90. No, my z Anią pamiętamy. To Human. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam. Najlepsze roczniki do 21. Ta pauza to z powodu wieku. Człowiek już nie wszystko pamięta.

Ale żeby się utrzymać na tym szczycie, to trzeba jednak do tej muzyki podchodzić z pasją. A podchodzenie do czegokolwiek z pasją powoduje to, że wchodzimy w ten świat coraz głębiej, widzimy nasze błędy, poprawiamy je, stajemy się coraz lepsi. I nie chodzi tylko o instrument, tylko o całą otoczkę, o to wszystko, co dzieje się także na scenie. Tak naprawdę laik, który nigdy nie stał na tej scenie setki, tysiące razy, nie jest w stanie zauważyć tych niuansów, które tak naprawdę tworzą te wielkie zespoły. Joe Satriani kiedyś opowiedział o tym, jak Mick Jagger z The Rolling Stones podczas swoich solowych koncertów w Japonii w 1988 roku, kiedy towarzyszył mu na scenie Joe Satriani, dał mu kiedyś bardzo ważną lekcję. Joe mówi, że Mick powiedział mu, że w takich miejscach jak Tokyo Dome trzeba więcej machać do publiczności, a mniej grać. To myślę, że było bardzo szokujące dla Joe Satrianiego jako niesamowitego wirtuoza gitary. Ale Joe mówi, że w ten sposób chciał mu powiedzieć: nie skupiaj się na graniu tych wszystkich dźwięków, bo osoba na drugim krańcu sali i tak cię nie usłyszy i nie będzie widzieć. Ale jeśli do niej pomachasz, grając dłużej jeden dźwięk, ucieszy się, bo pomyśli: pomachał do mnie, gdy grał tę wspaniałą nutę. Jak mówi na koniec Joe Satriani, to mi dało do myślenia o mojej pracy jako muzyka, ale też jako wykonawcy. I to są właśnie te niuanse, które sprawiają, że takie zespoły jak The Rolling Stones nadal są na ustach całego świata. Czekamy, ponieważ 10 lipca na sklepowych półkach pojawi się Foreign Tongues, ich najnowsza płyta. Wtedy też wystartuje podcast, w którym będziemy mogli poznać kulisy powstawania tej płyty. I to właśnie z niej, to nowi Stonesi, to In The Stars.

Jak słychać, wakacyjnie nam się zrobiło. Jeszcze tylko do jutra. A jak jesteśmy przy wakacjach, to 25 lat temu wakacje postanowił sobie zrobić od The Smashing Pumpkins pan Billy Corgan. I to było w 2001 roku, kiedy zapragnął stworzyć zespół z One. Wtedy Jimmy, Paz, David i Matt mu towarzyszyli, no i panowie stworzyli kilka pięknych kompozycji. I dzisiaj można śmiało powiedzieć, że ten zespół wraca, ponieważ wyda wyjątkowe płyty. To będą, drodzy państwo, najprawdopodobniej dwa krążki, ponieważ lider formacji The Smashing Pumpkins postanowił otworzyć swoje muzyczne archiwa. I teraz, żeby wyjaśnić, tych nowych kompozycji będzie bardzo dużo. Bardzo dużo to nie 5, to nie 10, ani 20. Dużo to nawet nie jest 40 nowych utworów, które wyda lider formacji The Smashing Pumpkins. Natomiast, żeby było jasne, nowe utwory to w tym wypadku nie oznacza żadne alternatywne wersje.

0: co prawda oficjalnie nie wykluczają powrotu na scenę. Joe Perry, gitarzysta formacji Aerosmith, powiedział, że muzycy pozostają w kontakcie i nie mówią ostatecznego nie. No dobrze, to czekamy, aż ostatecznie w końcu powiedzą tak, bo to już kilka lat.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Zespół Niemen Enigmatic, z którym miałam przyjemność i zaszczyt współpracować w latach 70. i śpiewałam tam w chórku.
1: Kawałki mojego życia.
2: Dzień dobry. Zapraszam Państwa do wysłuchania audycji pod tytułem Kawałki mojego życia i to będą naprawdę kawałki mojego życia. Krystyna Pręko.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre flow. Autorska audycja Hirka Wrony tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
4: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: Reklama.

To skoro już tak legendarnie nam się zrobiło, to ja proponuję przy tych legendarnych dźwiękach pozostać, tylko zmienić tę naszą muzyczną destynację na bardziej oszczędną, by nie powiedzieć poznańską. Panie i panowie, przed nami zespół Acid Drinkers, który nie bierze jeńców. Panowie piszą wprost: stare bicepsy nadchodzą. Old Iron Biceps Tour 2026. Jak piszą, wspominaliśmy, że nie zwalniamy tempa? No to macie. Letnie festiwale to dopiero rozgrzewka. Koniec roku będzie naprawdę gorący. Z ogromną przyjemnością ogłaszamy nową trasę halową, na której nie będzie litości dla waszych karków. Natomiast my mocno pytamy, co panowie przygotują? Jak będzie wyglądać ten koncertowy set? Czy panowie będą sięgać po reprezentację kultowych albumów, takich jak Infernal Connection, takich jak Are You a Rebel czy High Proof Cosmic Milk? Wielu pyta, co będzie można usłyszeć w listopadzie w Katowicach, w Gdyni czy w grudniu we Wrocławiu i w Warszawie. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać. To ich Love Shack.

0: wiesz nigdy, kobiecie.
1: Nie tylko nie wiesz nigdy, kobiecie, ale nie wiesz także wpisom, które pojawiają się oficjalnie na profilu facebookowym Budki Suflera. Tak mógłby napisać Marek Raduli, który ostatnio zdenerwował się tymi życzeniami urodzinowymi, które pojawiły się na tym profilu, ponieważ twierdzi, że ktoś złośliwie napisał nieprawdę, a właściwie pominął pewne ważne fakty koncertowe, które dotyczyły jego współpracy z Budką Suflera. W pewnym momencie nawet w internecie napisał, że osoba redagująca ten tekst wykazała się pełną ignorancją i niekompetencją. Nawet napisał, że wydaje mu się, że to wszystko było pewnego rodzaju zamierzoną złośliwością. Wiemy o tym, że i Marek Raduli, i Krzysztof Cugowski zdystansowali się od byłych kolegów. Natomiast żeby sięgać po takie złośliwości, ja myślę, że ktoś by mógł powiedzieć, że są w tym zespole ludzie małostkowi, ale że aż tak i jeszcze im się chce po tych wszystkich latach. Panie Marku, najważniejsze, że my wszyscy pamiętamy o tym, co działo się przy okazji płyty Budka Akustycznie, Budka Suflera Live 9.4 czy w Carnegie Hall. Więc proszę się nie martwić, to, że czasami profil Budki Suflera zapomina, to my Fest Rock będziemy zawsze o pana zasługach pamiętać.
2: Autopromocja. Melina. Fest Rock.
3: Sebastian Rejent. No, mając jedno dziecko, jak można spać do 10:00?
4: Mam żonę.
3: Ale rzeczywiście powinien się urodzić w moich czasach.
4: Nie chciałbym.
3: Nie chciałbyś?
4: Wiesz, ja sobie...
3: Playboy już nie istnieje, no tak, to masz rację. Ja, kartka i myślimy.
4: No ja cały czas myślę i wiesz, jest problem.
3: Ale z tego nic nie ma.
4: No właśnie.
3: jestem zapraszany.
4: Jak możesz być tak złośliwym chamem?
3: O, dziękuję.
4: Nie jedziemy.
3: Otwarte. Nie wiem, nie mam pojęcia.
2: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Playlista osobista.
6: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
6: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama. Eska Rock Radar.
1: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, co panowie z System of a Down przygotowali dla swoich fanów, a ponadto sprawdzimy, o co chodzi z tą jutrzejszą premierą Metalliki. Ale zanim to wszystko, czas na zespół, który został w tym tygodniu ogłoszony jako jedna z gwiazd Poland Rock Festival. Panie i panowie, to POD. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam na kolejną godzinę naszego czwartkowego spotkania.

A propos historii tego wyjątkowego zespołu, ten słynny, zniszczony bas z okładki albumu The Clash trafił do londyńskiego muzeum. To jest oficjalnie potwierdzona informacja. Natomiast warto wspomnieć, co stało się tak naprawdę przyczynkiem, dlaczego ten bas przez pana Paula został zniszczony. Pan Paul lata temu powiedział, że ochroniarze pod sceną nie pozwalali publiczności wstać z miejsc i bawić się na koncercie, a to sfrustrowało go do tego stopnia, że po prostu roztrzaskał ten bas. Jak mówi, niestety człowiek ma tendencję do niszczenia rzeczy, które kocha. Ja nie będę teraz mówić ani sugerować nic na temat niszczenia rzeczy, które się kocha. Natomiast o frustracji mógłbym powiedzieć dużo. A on jeszcze więcej. To pan Artur Rojek, to W objęciach z jego najnowszej płyty, która sprawia, że pan Artur już od pewnego czasu nie jest sfrustrowany. A zmysłowic wszystko w porządku, gdyby ktoś pytał.

nie ukrywam, że będzie teraz przeze mnie przemawiać rozczarowanie. Dlatego, że liczyłem, jako że panowie pojawią się podwójnie w Warszawie na Stadionie Narodowym, liczyłem na to, że to ogłoszenie o uruchomieniu specjalnych sklepów typu pop-up, do których, no bądźmy szczerzy, jakoś przyzwyczaił nas zespół Metallica. Liczyłem na to, że ten sklep pojawi się też w Polsce, no bo w końcu unikatowe gadżety, limitowane wydania płyt, ekskluzywne odzieże, to wszystko, drodzy państwo, a do tego jeszcze piękna rocznica, 25 lat od wydania przełomowego albumu Toxicity. No i człowiek chciałby powspominać sobie, posiadając jakąś taką kurtkę sportową, koszulkę koncertową, spodenki, kolekcjonerskie plakaty, limitowane wydania winyli. No ale panowie, mimo tego, że podwójnie pojawią się w Polsce, postawili na inne destynacje, gdzie pojawi się 5 tego typu sklepów. To będzie Sztokholm, to będzie Paryż, to będzie Berlin, to będzie Düsseldorf i to będzie Londyn. A po 2 dniach, po tym jak ten londyński sklep się zamknie, no to panowie pojawią się w Polsce. No jest rozczarowanie.

0: Ciekawe, czy będą jeszcze potrafić stworzyć jakąkolwiek nową płytę bez wcześniejszego wyjazdu do Francji na wesele kolegi. Bo przyznam szczerze, że powód jest genialny. Ja bym go powtarzał za każdym razem.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Kocham silniki chemii i uważam, że to jest... Ja im tego tak zazdroszczę, że oni sobie mogą, że nawet nie pytajcie.
1: Łukasz Bąk.
3: Bo zazwyczaj i do tej pory było tak, że proszę bardzo, macie tutaj, nasz samochód potrafi sam skręcać, on ma autopilota, ale jak coś się wydarzy, to wina jest zawsze kierowcy.
1: Każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
6: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
7: W każdą sobotę o 7:00 ST Rock.
6: W ST Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ST Rock.
6: Konrad Olszewski, zapraszam.
8: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama. Dobrze rokuje.

A to tylko mała zapowiedź całości, którą to całość dostaniemy 2 października. Pan Johnny Marr, czyli były gitarzysta formacji The Smiths, szykuje swoją nową płytę The Age of Everything. Płytę, która 2 października będzie miała swoją premierę. Co ważne, płyta, która może być bardzo, bardzo ciekawa. Ostra, szybka, dynamiczna, pełna pomysłów i możliwości. Tak opisuje właśnie tę płytę ten artysta. A my czekamy oczywiście nie tylko na ten krążek, ale także aż pan Johnny Marr w końcu przestanie tworzyć swoje własne muzeum. Kilka dni temu stwierdził, że męczy go to, że ma tak dużo gitar, że ma wrażenie, jakby mieszkał w muzeum i dlatego będzie sprzedawał ponad 100 gitar. I uwierzcie mi, to są naprawdę bardzo unikatowe instrumenty, nie tylko ze względu na to, jak wyglądają i co to są za instrumenty, ale także tam, gdzie się muzycznie pojawiały. To tak swoją drogą. Natomiast chciałem powiedzieć tylko oficjalnie, że bardzo mi się nie podoba to, co pojawia się w polskich mediach na temat tych nagłówków o tym, że wraca najbardziej znienawidzona płyta Metalliki. Ja bym nie chciał, żeby dalej powielać ten wizerunek krążka Reload, no bo wiemy, że tak naprawdę różnie bywało w tamtym czasie. Panowie szukali swojej drogi, znaleźli tę drogę na szczęście, natomiast każdemu zdarza się potykać, ale żeby od razu pisać o tej nienawiści, no to chyba przesada. Panie i panowie, jutro na sklepowych półkach pojawi się reedycja tej płyty. Myślę, że warto do niej podejść nieco inaczej niż zawsze. To Sad But True i Metallica w SC Rock.

0: Do dzisiaj pamiętam, jak poraziły mnie te słowa Tomasza Lipińskiego, który zapytany o tekst do tego utworu, do jednego z pierwszych utworów, które napisała Brygada, powiedział szokująco, że leciał na freestylu, bo nigdy nie miał prawdziwej rodziny. Do dzisiaj pamiętam, jak te słowa wryły mi się w pamięć.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Mówimy o festiwalu Kolorzowo Strawa, który odbywa się w czeskiej Ostrawie.
3: Jak to ładnie powiedziałeś, to Kolorzowo Strawa?
2: Tak, ładnie. Po czesku.
4: No. Bardzo ładnie.
2: Pierwsze spostrzeżenie, że zazwyczaj chcemy być jak nasi rodzice, prawda? Zawsze jest jakoś tak, że gdzieś tam w kierunku tego, że te zawody uprawiają.
3: Ja nie chciała wcale właśnie, widzisz?
2: Wiecie mi żart.
3: Dobra, przepraszam.
4: Zawsze chcieliśmy być jak nasi rodzice.
2: Tak samo. Ja chciałem być księdzem.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy nowy singiel od Pana Spiętego, posłuchamy, co przyszykowała dla fanów pani PJ Harvey, a na koniec nowa dziwna wiosna. Ale zanim to wszystko, czas na znane warzywa nie do zatrzymania. To Can't Stop, Michał Prykopowicz, kłaniam się. Paprycznie zapraszam przynajmniej do 21:00. Bo kto wie, może zostanę minutę dłużej.

już jestem gotowy na tę naszą dzisiejszą nowość. A mam nadzieję, że wy też jesteście gotowi na śmiechy, na ironię, na pytania, na obawy, na lęki, bo to jest tylko jedna z tych składowych, które pojawiają się na płycie. Na płycie w końcu inspirowanej tańcem, na płycie, gdzie też pojawia się współczesny funk, pojawia się disco, gdzie zarówno tradycyjne formy bolero czy tango łączą się właśnie z tymi wspomnianymi gatunkami. To wszystko spod ręki zdolnego pana Huberta. Zdolnego pana Huberta, którego świetnie znacie jako spiętego z formacji Laocze. Pan Hubert postanowił zaprezentować swój w końcu drugi singiel z nowej płyty. Jak pisze, dla wszystkich Kowalskich, Robaczewskich i Walczaków, abyście znaleźli sławetne wejście. Jak mówi, jest też do tej kompozycji klip koncertowy. Zdjęcia do niego powstawały podczas kwietniowego koncertu w warszawskim klubie Stodoła. Jeśli byliście, oglądaliście, to teraz możecie także siebie zobaczyć na małym albo większym ekranie. Przypominam, że Spięty wydał płytę Full HD i to właśnie z niej, to Kowalski własnego losu i drugi singiel z tej płyty.

Jakże pięknie, jakże klasycznie. I przy takiej klasyce pozostaniemy, chociaż będzie też polski wątek, ponieważ kiedy zobaczyłem, że PJ Harvey wraca ze swoim nowym singlem kosmicznym Voyager, który jest mocno inspirowany oczywiście sondami, które wypuściła NASA w 1977 roku, pomyślałem, wow, no trzeba sięgnąć po tę kompozycję. A później pomyślałem, że w końcu PJ Harvey to jest taka artystka, która przynajmniej w radarze dosyć rzadko gościła w tej historii. I później od razu zacząłem myślą wracać do tego, co wydarzyło się w Teatrze Roma w 2007 roku, kiedy formacja Hey grała koncert w ramach MTV Unplugged i w pewnym momencie na scenie pojawiła się Agnieszka Chylińska i wspólnie panie wykonały pewną kompozycję właśnie z repertuaru PJ Harvey. I tak sobie pomyślałem, a żeby tak dzisiaj może zagrać ten oryginał

0: Oryginalny Shocking Blue. Rodzice znają. Natomiast warto wspomnieć, że ten szwedzki zespół postanowił wziąć na warsztat jeszcze kilka innych zacnych kawałków disco. Polecamy Royal Republic. Chociaż ci, którzy bywają na Poland Rock Festival, chyba tego zespołu już nie trzeba im przedstawiać.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Sebastian Rejent.
3: Wiem, że dom był bezbożny.
2: Bezbożny?
3: Dobre słowo.
2: Moja mama teraz, patrząc na kalendarz z Janem Pawłem II, co ten
3: ale nie
2: gada? Wkładasz kij w mrowisko. Mamo, nie słuchaj tego gościa. Pan Marcin tak sobie gada pod nosem.
3: Ale pomaga ci. Pomogło ci to, że zrobiłeś ten materiał.
2: To też było ciekawe, bo nikt w Polsce się nie zajął. Nie wziął jeszcze na tapet takiego motywu.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.

To skoro już zahaczamy o takie utwory naj, bo to był jeden chyba z najbardziej zaangażowanych politycznie utworów zespołu The Cranberries. To był antywojenny protest song poświęcony tragicznym konfliktom w Irlandii Północnej, a szczególnie temu, co wydarzyło się w angielskim mieście Warrington w 1993 roku. Pozwolą Państwo, że nie będę wracać do tej podwójnej tragedii. Natomiast jak jesteśmy przy naj, to warto wspomnieć i oddać głos Dawidowi Karpiukowi z formacji Dziwna Wiosna, który powiedział, że stworzyli najgłośniejszy jak dotąd numer. Powiedział, że on jest dzisiaj jak rozpędzona supernowa, jak złamane serce, jak rozwalona głowa. I wcale nie użył słowa rozwalona, ale my szanujemy Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Panie i panowie, to ich nowe światła miasta, no i nowa dziwna wiosna.

0: to Breaking Benjamin na odchodne naszego dzisiejszego czwartkowego spotkania w Radarze. A skoro pojawiły się te pamiętniki od Jane, to ja proponuję przy muzycznych pamiętnikach pozostać, tylko zmienić osobę, która będzie je prezentować, ponieważ już za kilka chwil po 21 na antenie Eski Rock w kawałkach mojego życia u Wojtka Góralskiego dzisiaj o swoich muzycznych inspiracjach będzie opowiadać legendarna Krystyna Prońko. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 17:00 wyjątkowo do Eski Rock. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Był muzyczny dom, bo bez przerwy się rozlegały jakieś dźwięki. Ja wracając ze szkoły, w szkole podstawowej, darłam się w niebogłosy na tej klatce schodowej, bo mi się pogłos podobał.
1: Kawałki mojego życia.
2: Dzień dobry. Zapraszam Państwa do wysłuchania audycji pod tytułem Kawałki mojego życia i to będą naprawdę kawałki mojego życia. Krystyna Prońko.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21:00 w SC Rock. Autopromocja. Kawałki mojego życia w SC Rock.
3: Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. To są kawałki mojego życia. Wojtek Góralski po tej stronie mikrofonu. Myślę, że dzisiaj dla wielu osób zaskoczenie, niespodzianka. Dla mnie też szalona przyjemność i sceniczna wysokość. Krystyna Prońko, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Króciutko, zanim zaczniemy, przejdziemy...
2: Bardzo ładnie Pan to powiedział.
3: Pasuje, nie?
2: Nie wiem, no.
3: Trudno się z tym nie zgodzić. To proszę sobie nie umniejszać.
2: 2 centymetra liczę.
3: No, dobrze. Ale ta korona niewidzialna nad głową jest cały czas bardzo wysoka. Pani pochodzi z miasta, które kojarzy mnie osobiście się z Edwardem Jancarzem, z Władysławem Komarnickim, z Bartoszem Zmarzlikiem, z Dawidem Kwiatkowskim, z hasłem Stilon. A pani z czym się kojarzy Gorzów Wielkopolski?
2: Z datą mojego urodzenia.
3: No, to na pewno. No ale trochę pani tam mieszkała, nie? To nie jest tak, że pani tam jakby była tylko na początku.
2: Miałam, chodziłam do szkoły, do szkół w ogóle. Zdawałam maturę. Pierwsze kroki wokalne tam stawiałam. Pierwsze zespoły tam powstawały, w których śpiewałam. Wszystko się działo tam w tym miejscu pod nazwą Gorzów Wielkopolski, co było dla mnie pierwsze. To jest takie miejsce dla mnie szczególne.
3: Dobrze, dzisiaj trochę sobie powspominamy też muzycznie. Dziękuję w ogóle za przyjęcie zaproszenia do tejże audycji. Wiem, że przygotowała pani cały zestaw bardzo pięknych wspomnień muzycznych. No to posłuchajmy. Kawałki życia Krystyny Prońko, Westy Rock. Utwór numer 1.
2: Bardzo lubiłam Creamów, to może najpierw Crossroads.
3: A jakieś wspomnienie, cokolwiek z tym, czy po prostu gramy?
2: Gramy.
3: Gramy. No to posłuchajmy.

0: Proszę Państwa, przypominam, w kawałkach mojego życia Krystyna Prońko dzisiaj prezentuje muzykę swojego życia. Czesław Niemen, jak mnie mam teraz w kolejce jako utwór numer dwa.
1: Czesław Niemen, no tak, to jest zespół Niemen Enigmatic, z którym miałam przyjemność i zaszczyt współpracować w latach 70. i śpiewałam tam w chórku, ale kontakt z Czesławem, no z Czesławem.
0: A właśnie, weszło od razu, prawda? Czasy tamte się przypomniały.
1: Z Czesławem zrodził się ze współpracy naszego zespołu, który powstał w Rzeszowie. Zespół nazywał się Respekt, od znanego przeboju Arety Franklin pod tym samym tytułem. Ja byłam zafascynowana Aretą i tym utworem i w związku z tym podałam, że może Respekt, no i tak zostało. Zespół się tak nazywał. W każdym razie dostaliśmy jakimś cudem zaproszenie. Cudu tam pewnie nie było, ale jakieś działanie menadżerskie, o których ja nic nie wiem. Zostaliśmy zaproszeni do wspólnych koncertów z Czesławem jako support. One się odbywały w maju, a myśmy zaczęli swoją pracę jako zespół w styczniu 1970 roku i no, to zaproszenie przyjęliśmy, bo to był dla nas wielki zaszczyt. Byliśmy przeszczęśliwi w ogóle wszyscy. A przypuszczam, że zespół został zaproszony głównie dlatego, że myśmy miały, zespół był wokalno-instrumentalny, ale wiodącymi postaciami były trzy dziewczyny w chórku. To znaczy Ela Linkowska, Zosia Borca i ja. I myśmy tam właściwie robiły głównie tę robotę w całym zespole, bo śpiewałyśmy cały czas. I pewnie to był element przetargowy, że myśmy w tym zespole na trasie z Niemenem wylądowały, bo Sław, słysząc jak my brzmimy, natychmiast nas zaanektował do swoich utworów. Po czym wszystko się porozpadało, tam Respekt przestał istnieć, natomiast chórek przetrwał i konsekwencją tej współpracy było między innymi zaproszenie do nagrania płyty z Czesławem. I to jest ten czerwony, podwójny album, gdzie nasz chórek towarzyszy Czesławowi w kilku utworach, między innymi w takiej piosence, którą ja bardzo lubię osobiście, Italiam, Italiam.

0: Kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: Dziś w kawałkach mojego życia przypominam Krystyna Prońko. Rozmawiamy sobie o muzyce okołorokowej i nie tylko. Zespół Human. Powiedziała pani, że to koniecznie musi się tutaj pojawić i koniecznie to musi być utwór polski.
2: Tak.
1: Dlaczego?
2: I nie tylko ten. Dlatego, że był taki czas, że miałam możliwość i przyjemność współpracy z różnymi rozgłośniami radiowymi w Polsce, ponieważ ze swoim partnerem Jackiem Banachem robiliśmy audycje radiowe. I w tych audycjach radiowych wykorzystywaliśmy różne polskie i niepolskie płyty, które kupowaliśmy sami oczywiście, bo nikt nam ich nie dał. Ale wybieraliśmy je według własnego gustu i własnego zapotrzebowania na to, co się ma w kolejnej audycji pokazać. W każdym razie to trwało parę lat i ja mam do tej pory te wszystkie scenariusze tych audycji w domu, bo Jacek je bardzo, że tak powiem, rzetelnie opracowywał. Sygnałem naszej audycji był Steve Ray Vaughan, ale tytułu już nie pamiętam, jakiś bluesowy numer Steve'a Ray Vaughana. Takżeśmy sobie pracowali w czasach, kiedy było trudno o pracę dla mnie jako wokalistki, bo był jakiś, nie pamiętam już, to był chyba przełom lat, kiedy się system zmieniał i to był bardzo trudny moment dla wszystkich, dla artystów też, bo ja już byłam przecież po paru nagrodach w Opolu i po innych tam rzeczach i stąd ten Human, bo nam się bardzo ten Human podobał, a potem się pojawiły inne zespoły polskie, na przykład Hawk, który też graliśmy w swoich audycjach.
1: To zacznijmy. Human, utwór polski, bardzo dobry rockowy numer, posłuchajmy.

0: wracając do listy, kawałek numer 4, Hołk, który już pani wcześniej wspomniała, nie wiem, czy pani
1: metalowy,
0: wie,
1: tak, tak.
0: Będą w tym roku mieli reaktywację w ramach Jarocina.
1: A.
0: Tam, nie wiem, 40-lecie chyba wypada, co prawda taki nie idealnie w czas, ale generalnie jakby aktualny dyrektor artystyczny, Michał Wiraszko, miał wielkie marzenie, żeby to się wydarzyło.
1: I co zebrali?
0: Zadzwonił do Darka Malejonka i powiedział: słuchaj, chcę, żebyście wrócił. Nie, nie ma szans. Dzwonię do twoich kolegów, wszyscy są za. No i grają.
1: No i to dobrze, no bardzo dobrze takie powroty. Co prawda, nawet jeśli są chwilowe, to są bardzo moim zdaniem pożyteczne i potrzebne.
0: Zespół Hołk to jest ta propozycja, którą pani chciałaby przedstawić naszym słuchaczom. Utwór 8?
1: Może być, tak.

0: kawałki mojego życia w SC Rock.
1: Jesteśmy cały czas w Radio SC Rock, w kawałkach mojego życia, czyli mogę powiedzieć, tak naprawdę rozmawiam z koleżanką po fachu, skoro pani tyle audycji radiowych już ma na koncie.
2: No mam trochę, tak, rzeczywiście. I nie mam z tym problemu, jeśli chodzi o tak, jak pan widzi.
1: No wiem, absolutnie. No, się jakby nie spodziewałem się, żeby pani miała jakikolwiek problemy z tym, żeby przyjść do radia.
2: Ludzie, się boją mikrofonu i nie bardzo chętnie, że tak powiem. No, ja jestem przyzwyczajona już nie tylko dlatego, że mam ciągle mikrofon w ręku w pracy, tylko po prostu jest, zawsze mnie radio fascynowało w jakiś sposób.
1: Dżem, kawałek numer 5 i 6 właściwie. Tu będą dwa dżemy. I będą, też pani zwróci uwagę, że to jest bardzo ważny zespół.
2: Bardzo ważny zespół i bardzo ważny koncert, bo on jest zanotowany na płytach Listy do R. Te płyty powstały już po śmierci Ryśka Riddla. W jego rocznicę został zorganizowany koncert w Spodku, na który zostało zaproszonych bardzo wielu znaczących wokalistów, w tym Czesław na przykład był. Mhm. Zresztą na tych płytach, bo ja je też mam, też można sprawdzić, kto tam był. Poproszono mnie, żebym zaśpiewała dwa kawałki, które właściwie chyba nawet mogłam sobie wybrać. Już nie pamiętam dokładnie okoliczności, ale padło na Outsidera i padło na Jesiony. Mhm. O tyle, o ile Outsider jest w miarę podobny, chociaż trochę zmieniony, podobny w sensie, no w ogóle, no bo śpiewa kobieta, trochę trzeba było zmienić tekst i tak dalej. I aranżacja jest nieco zmieniona. Natomiast Jesiony są aranżacyjnie kompletnie przemeblowane i jest to zupełnie inny numer niż śpiewał
1: Rysiek,
2: tak. Ale jakbym miała wybierać między tymi dwoma, to bym wybrała właśnie Jesiony, gdyby trzeba było zaśpiewać to ponownie. No to w związku z tym proponuję obydwa, bo ja też mi się to bardzo podoba. Mnie, bardzo je lubię. Propa Outsidera to jest nagranie koncertowe. Publiczność śpiewała swoje, a ja śpiewałam swoje. Myślałam, że ja tego nie uciągnę do końca, bo to była taka rozbieżność, że tak powiem, wersji.
1: Bo wszyscy szli z przyzwyczajenia.
2: No, oni szli wersją Riddla, a ja śpiewałam trochę inaczej i w innym tempie w ogóle było inaczej wszystko. Ale to słychać na tych, to jest bardzo ciekawe nagranie.
3: Chociaż puste mam kieszenie.

0: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
1: Czerwiec.
0: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
1: Lipiec.
0: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław.
1: Sierpień.
0: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
1: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
0: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Odwiedź największy

0: Sweeps, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Podlasie to nie tylko kraina spokoju, dzikiej przyrody, żubrów i łosi. To też festiwal Rock na Bagnie. 3 i 4 lipca w Goniądzu nad Pieprzą zagrają legendy światowego i krajowego punk rocka. Hugh Cornwell, Zeke, The Clover Hearts, Deserter, Maleo, TZN, Xena, Hood, Zenek Grabowski i inni. Duża i mała scena, konferencje naukowe, filmy i spotkania. To wszystko w Goniądzu na Podlasiu podczas 16. edycji festiwalu Rock na Bagnie.

0: 3 i 4 lipca. Zaprasza Łoś. Poleca SK Rock.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Reklama.
4: Kawałki mojego życia w SC Rock.

0: Przypominam dziś w kawałkach mojego życia Krystyna Prońko. To co dalej, pani Krystyno, w playliście na dzisiaj?
1: Jest jeszcze Spencer Davis Group, ona powinna być na początku, Spencer Davis Group, bo to są czasy Cream. To była taka grupa, którą dyrygował i w ogóle był chyba założycielem, dokładnie nie wiem, Steve Winwood. I on w pewnym momencie, to była postać, która mnie bardzo interesowała. Dopiero po iluś tam latach tak naprawdę zorientowałam się, o co chodziło temu Steve'owi Winwoodowi w tym, co on robił z muzyką. Chodziło mu o brzmienie. I on wypracował sobie taką ścianę dźwięku, taki sposób nagrywania i realizacji, który się różnił nieco od ogólnie przyjętej techniki nagraniowej. I to się bardzo sprawdziło i nie wiem, jak to określić, bo tego trzeba było posłuchać, żeby to dokładnie... Nie będę tego tłumaczyć, bo to... Posłuchajmy Spencer Davis Group. I'm a Man. To jest bardzo znany numer.

0: Kawałki mojego życia w Esce Rock.
1: Jesteśmy, proszę Państwa, przypominam, to są kawałki mojego życia. Niezmiennie Krystyna Prońko dzisiaj razem ze mną w Esce Rock. Przechodzimy do, nie wiem czy Państwu będzie ten znany zespół, ja dosyć dobrze kojarzę i mam ogromny szacunek, Rebel Babel. Rebel Babel Ensemble też, czyli taka orkiestra, która gra fantastycznie, nawet trudno chyba nazwać, co to jest za rodzaj muzyki.
2: Oni grają wszystko.
1: No właśnie.
2: Wszystko i wszyscy i wszystko i jest to trochę pozornie bałaganiarskie, ale wręcz przeciwnie, tam jest wielki porządek i nie ma żadnego bałaganu. Ale wygląda bałaganiarsko. Mm-hmm. Zawiaduje tym wszystkim Luke. To już przybliżenie takie dość wyraźne. Ja miałam z nimi kontakt po raz pierwszy, jak mnie Luke zaprosił do wykonania piosenki, którą napisał na płytę, którą wydał pod swoim pseudonimem, czyli Luke. Zaprosił mnie do nagrania piosenki w związku z tym, i to zrobiłam. Bardzo, to był taki pierwszy kontakt bardzo rzeczywisty, bo ja byłam i na próbie, i na... Już nie pamiętam, czy przedtem myśmy się jakoś spotykali. Nieważne. W każdym razie chyba tak, bo pamiętam, że jakiegoś Sylwestra żeśmy zagrali razem i ja przyjeżdżałam do Wrocławia na próbę, a potem były jakieś próby w Warszawie już z całą orkiestrą i nawet wysyłałam chyba jakieś partytury, żeby dostosowali te partytury, które ja mam do ich składu, żeby można było zaśpiewać inne piosenki niż tę jedną. Natomiast tę jedną to śpiewałam później przy jakichś tam okazjach wspólnych koncertów, ale w okranej wersji, bo tego brzmienia, które się udało uzyskać na nagraniu, no to trudne było do uzyskania później na żywo. To jest bardzo fajny numer. Powiedziałabym, że autobiograficzny, jeśli chodzi o Luka. No i tyle.
1: Proszę Państwa, zatem podsumowując ten fragment audycji, bo umawialiśmy się wcześniej na zespół Rebel Babel, ale zagramy sobie najpierw kawałek pod tytułem W związku z tym, z gościnnym udziałem Krystyny Prońko, artysty, który sygnuje się skrótem LUC, Luk, czyli Łukasz Rostkowski, raper, producent muzyczny, niesamowity twórca pochodzący z Zielonej Góry, mieszkający przez wiele lat we Wrocławiu, teraz chyba stacjonuje w Trójmieście, jeżeli się nie mylę, a później orkiestra Rebel Babel Ensemble z utworem Lingon Lingon i z gościnnym udziałem m.in. Meli Koteluk. Mam nadzieję, że nic nie pomyliłem. Zapraszam do słuchania, słyszymy się za chwilę.
3: Połamałem rękę, więc zachciało się gitary. Czas na piostkę o miłości.

0: proszę Państwa, trochę chaotycznie, ale myślę, że dobrnęliśmy do końca. Przed nami kawałek zupełnie ostatni, kawałek numer 10.
1: Znaczy, ostatni to nie jest, ale...
0: W dzisiejszej audycji, tak, przypomnę, pani Krystyna przyniosła dzisiaj tych kawałków w sumie chyba 14. Musieliśmy trochę skrócić. Tych płyt mamy w torebce jeszcze tutaj dużo do wyboru, więc moglibyśmy właściwie sklecić nawet dwie audycje. No ale jakby antena niestety z gumy nie jest, musieliśmy trochę to ograniczyć. Ja tutaj byłem prowodyrem tego, żeby skrócić. I na sam koniec będzie chyba największe zaskoczenie, bo nie wszyscy w ogóle chyba panią znają z tej odsłony.
1: Pewnie nie. DJ Element to jest fragment Rebel Bible. Oni zrobili w ubiegłym roku, wydali taką płytę, Niewypowiedziane Światy, i zaprosili mnie znowu do tego, po czym zaprosili mnie do teledysku. Teledysk wylądował na konkursie teledysków w Łodzi jako teledysk niskobudżetowy i ten fragment tego jabłuszka całego po prostu wygrał. W tej kategorii wygrał. W każdym razie nagrałam zrobiłam ten teledysk z nimi, zrobiliśmy ten teledysk. Ten teledysk opowiada bardzo niesamowitą historię, ponieważ opowiada w skrócie mówiąc o kłótni dwóch osób, które się pokłóciły o spadek przed sądem gdzieś tam na południu Polski i w wyniku tej kłótni jeden drugiego pchnął nożem, trafił prosto w serce. Całą tę sytuację widział taksówkarz, który zawiadomił karetkę, przyjechał lekarz, nie znalazł żadnego sposobu na nawet nie, lekarz się gdzieś pojawił wcześniej, bo chyba gdzieś się znalazł na ulicy, no, a później dopiero przyjechała karetka. I nie znalazł innego sposobu na powstrzymanie krwawienia z tego serca, jak wsadzenie dwóch palców w te dziury, które tam były. I to uratowało tego chłopaka. Zawieźli go do szpitala i on przeżył. Kiepsko to wyglądało, tak jak się patrzyło na to z boku, czy on przeżyje. Ale udało się go uratować i ci chłopcy się pogodzili na koniec.
0: Wow.
1: To opowiada ten teledysk właśnie taką historię.
0: Okej, okay, no jakby trudno tutaj cokolwiek dopowiadać. No,
1: zadykające, prawda?
0: Mocne zakończenie pani nam zgotowała.
1: Ale numer też jest mocny.
0: Nie wątpię. No dobrze, posłuchajmy sobie. Proszę Państwa, dziękuję pani uprzejmie. Jeszcze panią zatrzymam dosłownie na 5 minut do tak zwanej wersji podcastowej, ale w tej wersji radiowej już podziękujemy, pokłonimy się i zostawimy Państwa z tym muzycznym obrazem, o którym przed chwilą usłyszeliśmy. Krystyna Prońko była z nami w kawałkach mojego życia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję uprzejmie.

0: To były kawałki mojego życia. Listę wszystkich utworów znajdziesz na skrock.pl. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Podlasie to nie tylko kraina spokoju, dzikiej przyrody, żubrów i łosi. To też festiwal Rock na Bagnie. 3 i 4 lipca w Goniądzu nad Biebrzą zagrają legendy światowego i krajowego punk rocka. Hugh Cornwell, Zeke, The Clover Hearts, Deserter, Maleo, TZN, Xena, Hood, Zenek Grabowski i inni. Duża i mała scena, konferencje naukowe, filmy i spotkania. To wszystko w Goniądzu na Podlasiu podczas 16. edycji festiwalu Rock na Bagnie. Już 3 i 4 lipca. Zaprasza Łoś. Poleca SK Rock.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.